Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk i na hamulcu ręcznym czy na biegu? Oto jest pytanie. Odpowiemy na nie już teraz. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Parkowanie na pochyłościach wymaga większej uwagi niż pozostawienie auta na płaskim terenie. Kierunek nachylenia drogi wpływa na wybór biegu, a dodatkowym zabezpieczeniem może być odpowiednie ustawienie kół, nawet czasem powinno. Po zatrzymaniu auta trzeba nadal naciskać pedał hamulca zasadniczego, a następnie uruchomić hamulec postojowy. W aucie z automatyczną skrzynią dopiero później należy wybrać pozycję P. W ten sposób to hamulec postojowy jest głównym zabezpieczeniem, a blokada przekładni P pełni funkcję dodatkową. W samochodzie z manualną skrzynią po zaciągnięciu ręcznego należy dodatkowo pozostawić odpowiedni bieg. Zabezpieczenie pojazdu wyłącznie za pomocą przekładni powoduje obciążenie jej elementów. W manualu dotyczy to kół zębatych, natomiast w automacie zapadki postojowej.
0: Porady ekspertów.
1: Kiedy nie zaciągać hamulca ręcznego? Wyjątkiem mogą być warunki sprzyjające jego przymarznięciu. Połączenie wilgoci i niskiej temperatury może zablokować elementy hamulca, a w skrajnej sytuacji doprowadzić do uszkodzenia okładzin. Problem może wystąpić również podczas długiego postoju z powodu zabrudzeń i korozji. W takich okolicznościach samochód można zabezpieczyć odpowiednim biegiem. Parkując auto z manualną skrzynią przodem pod górę, należy pozostawić pierwszy bieg. Jeśli auto stoi przodem w dół, właściwym wyborem jest bieg wsteczny. W samochodzie z automatyczną skrzynią dodatkowe zabezpieczenie stanowi pozycja P. Podczas parkowania na pochyłości należy również skierować koła w stronę krawężnika, a nie środka jezdni. Jeśli pozostałe zabezpieczenia zawiodą, samochód może się uda, że oprze się właśnie na krawężniku. Teraz chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk.
0: Aktualności.
1: Przedstawiciele firm z państwa środka skupiają się obecnie na wyszukiwaniu istniejących zakładów montażowych samochodów, co umożliwi chińskim koncernom produkcję znacznie szybciej niż budowa nowych fabryk od podstaw. Na przykład najbardziej realnymi opcjami dla BYD, największego chińskiego producenta samochodów elektrycznych, pozostają Hiszpania i Francja, bo mają zdecydowanie prostszą sytuację. Najważniejszym czynnikiem jest koszt remontu wybranej lokalizacji. Chińscy producenci zawarli już kilka umów o współużytkowaniu linii produkcyjnych w niewykorzystanych europejskich zakładach należących do tradycyjnych producentów aut. Ale śpieszą się coraz bardziej, bo Bruksela pracuje nad przepisami Made in Europe, które określą minimalne limity zawartości lokalnych komponentów w pojazdach elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Przepisy są wciąż w fazie finalizacji, ale mogą wymagać, aby określony odsetek podzespołów do pojazdów elektrycznych był wytwarzany w Unii. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Duże inwestycje drogowe.
2: W najbliższych miesiącach raczej nie zapowiadają się większe utrudnienia na trasie Złotoryja-Jawor.
1: Nietypowe pamiątki historyczne w Wałbrzychu i zaskakujące sekrety starych kamienic w Jeleniej Górze.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Na dobry początek Złotoryja, gdzie po wielu miesiącach przygotowań wreszcie ruszyły ciężkie maszyny. Pomiędzy Kozowem i Kopaczem trwa właśnie szykowanie terenu pod budowę nowego mostu w ciągu powstającej obwodnicy. Robotnicy budują drogę technologiczną dla pojazdów budowlanych. Gotowy jest już tymczasowy przepust przez rzekę.
2: Realizacja inwestycji nie powinna na razie sprawiać problemów kierowcom. Wykonawca nie planuje w tym roku prac związanych z budową ronda na drodze wojewódzkiej, więc w najbliższych miesiącach raczej nie zapowiadają się większe utrudnienia na trasie Złotoryja-Jawor. Bez przeszkód ma się też odbywać ruch na lokalnej drodze Kopacz-Rokitnica. Kontrakt z wykonawcą opiewa na niespełna 44 miliony złotych. Tyle ma kosztować pierwszy, środkowy odcinek drogowego obejścia miasta, który będzie liczył niecałe 4 kilometry i poprowadzi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Złotoryja-Jawor do wylotu ulicy Przemysłowej przy strefie ekonomicznej. Dodajmy, że całe drogowe obejście Złotoryi ma mieć 8 kilometrów długości. W przypadku dwóch pozostałych odcinków od Górnego Kozowa do ronda na drodze Złotoryja-Jawor oraz od ulicy Przemysłowej do Górnych Jerzmanic Zdroju trwają na razie prace przy dokumentacji projektowej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Podczas gdy w okolicach Złotoryi robotnicy zmieniają krajobraz regionu, to w Wałbrzychu historia i tradycja zyskały zupełnie nowy, wyjątkowo elegancki wymiar. W tamtejszym Muzeum Porcelany zaprezentowano 6 unikatowych monet kolekcjonerskich, które wyemitowano z okazji 600-lecia miasta. Co ciekawe, te wyjątkowe pamiątki w całości wykonano z porcelany. Materiał Jacka Zycha.
4: Rok 2026 jest wyjątkowym czasem dla Wałbrzycha, który obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich. W tej okazji Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wydało 6 wyjątkowych monet z herbem miasta i datami 1426-2026. Monety wyprodukowano w limitowanej liczbie 100 sztuk, każda w fabryce porcelany w Parian.
5: Bardzo zależało nam na tym, żeby powstało w tym wyjątkowym roku również coś, co będzie namacalne, realne i rzeczywiste. Stąd idea, którą macie Państwo okazję dzisiaj podziwiać, powstało w Wałbrzychu 6 wyjątkowych monet, które mają wspólny awers, czyli herb Wałbrzycha, dąb i to wskazanie na 600-lecie, czyli daty, które przypominają o tym, że właśnie ten rok jest rokiem wyjątkowym, rokiem 600-lecia naszego miasta.
4: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha. Matrycę do projektu porcelanowych monet przygotował rzeźbiarz Michał Staszczak, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Monety cechuje wyjątkowa przeźroczystość. Awers jest wspólny, monety różnią się rewersem.
6: Porcelanowe monety były produkowane w fabryce Karla Klistera w 1921 roku. Te monety znajdują się w naszym muzeum w sali śląskiej i stąd ten łącznik, który ma na celu kultywowanie białego dziedzictwa, białego złota.
4: A to Piotr Micek, dyrektor Wałbrzyskiego Muzeum Porcelany. Porcelanowe monety można obejrzeć i ewentualnie kupić w Centrum Informacji Turystycznej Muzeum Porcelany i w Starej Kopalni. Cena jednej monety to 100 zł. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Mury dolnośląskich miast wciąż skrywają wiele historycznych tajemnic, ale w starych budynkach można czasem natknąć się na o wiele bardziej ożywione niespodzianki. Przed ogromnym dylematem stanęli mieszkańcy jednej z jeleniogórskich kamienic, gdzie przy Gzymsie zauważono kilka pszczół. Szybko się okazało, że pod podłogą przez lata funkcjonowała gigantyczna, doskonale zorganizowana pszczela metropolia. O tym, dlaczego samodzielna walka z takim gniazdem to najgorszy pomysł, mówi Tomasz Mroźnik, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
7: Pomożemy, wyciągniemy, uratujemy, przeniesiemy do nowego domu, gdzie będą miały super.
1: A czy możemy coś zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji?
7: No podstawa, dobra elewacja, nie ma żadnych dziur pod dachem, no to, bo one se znajdą, dziureczka 6 mm i dla nich wystarczy. A o takie niedociągnięcia w budownictwie nie jest trudno.
8: Ale ja tutaj jeszcze muszę prezesa bardzo pochwalić, bo on jest specjalistą właśnie od rzeczy niemożliwych.
1: Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
8: Prezes nawet wyciął podłogę w kamienicy zabytkowej pod okiem konserwatora. Wyjął tam mnóstwo, całą cywilizację pszczelą z tego stropu, z podłogi, z przestrzeni i bardzo ładnie to później znowu panowie zabezpieczyli, Więc nawet w takich sytuacjach, które są bardzo trudne, proszę się do nas zwracać. Numer 500 038 217, jak macie problemy z pszczółkami, a nie chcecie ich zabijać. Szukajcie nas też na Facebooku, Regionalny Związek Pszczelarski Jelenia Góra, tam są wszystkie kontakty i tam są relacje z wycinania z podłogi pszczółek całej cywilizacji. Warto obejrzeć.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Szósta.
1: Czas na wiadomości.
3: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
4: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
3: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
3: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na 5-latkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
6: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
3: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzykę.
2: Tak tu sobie człowiek słucha o tym śnie i wydaje nam się, że po pierwsze sen to jest dla słabych, a jedzenie rozleniwia, nie ma co, zdecydowanie. Trzeba wstawać, niekoniecznie zjeść śniadanie, nie jedzcie, idźcie od razu do pracy albo do szkoły, że przed czasem nieważne, może ktoś zauważy i da premię, albo przynajmniej plusa do dziennika. 4:06, dzień dobry, tu Muzyczne Radio, kłaniamy się niezwykle nisko razem z Dire Straits, Heavy Fuel. Radek Bajor, dzień dobry.

in the Sky, 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, jakże piękna środa. To jest dzisiaj cieplej. Wczoraj to nawet termometr na punkcie pomiarowym w Jeleniej Górze na Międzynarodowym Porcie Lotniczym za miastem Łomnicy pokazywał 1,9 stopnie Celsjusza, a proszę, dzisiaj nawet 11 stopni jest teraz w regionie, a są miejsca, gdzie i 13. Później w ciągu dnia 21 do 24, tak jak wczoraj. Kalka z wczorajszym pogody raz dzisiaj czeka. A teraz pozwólcie, piosenka letnia, wakacyjna, która kojarzyć się będzie zawsze już z wakacjami roku 2026. Ależ człowiek tęskni do tego numeru. Do wakacji bardziej. Męskie granie orkiestra.

0: Podleczek od kawy brzęknął, kur zapiał, jest kwadrans po godzinie 6:00, za nami już Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a my mówimy wam, przed nami jest środa 30 września, 92 dni tylko do końca roku. I powiedzcie, kiedy w ogóle ten wrzesień nam się skończył. Chcielibyśmy zapytać, czy po drugiej stronie radia są teraz jacyś chłopcy albo chłopaki? Bo dzisiaj jest Dzień Chłopca, Dzień Chłopaka. Jest też Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Ja wam wszystko wytłumaczę. Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów również. A imieniny mają Grzegorz, Hieronim, Wiktor i Zofia. Słońce dopiero wstanie o 6:56. My jesteśmy szybsi, ale słońce będzie szybsze z zachodem. My położymy się pewnie zdecydowanie później niż 18:37. Dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku. Skandal 4 godziny 51 minut i będzie trwał 11 godzin i 41 minut. Słuchajcie, tego dnia po raz pierwszy użyto narkozy do usunięcia zęba z 1846 roku. Proszę bardzo, opotentowano tego dnia też odkurzacz. Co tutaj jeszcze było? A, Flintstoni mieli swoją premierę, ale kto pamięta dzisiaj Flintstonów? No, a teraz pozwólcie, zajrzymy do kalendarium muzycznego. Cissy Houston, wokalistka soul i gospel, urodziła się 93 lata temu, zmarła przed 2 laty. Prywatnie to matka Whitney Houston. W roku 1947 urodził się Mark Bolan, założyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów w zespole T-Rex. Zmarł w roku 1977, miał 29 lat ledwie. Basia, czyli Barbara Trzelewska, wokalistka formacji Matt Bianco, a później prowadząca karierę solową, urodziła się w roku 1954, właśnie 30 września. W 1968 roku przyszedł na świat jedyny i niepowtarzalny Tymon Tymański, czyli tak naprawdę Ryszard Waldemar Tymański, kompozytor i multiinstrumentalista, założyciel, a także współzałożyciel formacji takich jak Kury, Miłość, NRD, Tymon i Trupy, Poganie, The Users, Tymański, Jazz Ensemble, a także Tymon i The Transistors. W roku 1984 urodziła się Keisha Buchanan, wokalistka i członkini formacji Sugar Babes, a w roku 1991 debiutował Orbital. Stało się to za sprawą albumu Orbital, Orbital 1 lub też Green Album, w zależności od tego, jak tam sobie kto wziął, był i nazywał.
1: Kalendarium regionu.
0: Jak zwykle jeszcze o tej porze pozwólcie, że zajrzymy do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 30 września zapisano, że w 1774 roku król Prus Fryderyk II odwiedził po wielkim pożarze Świebodzice i zapewnił o swojej pomocy. Słowo dotrzymał wtedy, zwalniając mieszczan z podatków, a rodzina Hochbergów nieodpłatnie przekazała drewno z książęcych lasów do odbudowy. W roku 1938 zakończono budowę i uzbrajanie bunkrów lekkich po czechosłowackiej stronie Karkonoszy. Bunkry te posadowiono od Przełęczy Szklarskiej do Lubawki. W 1966 roku na ulicę Wałbrzycha wyjechał ostatni tramwaj. Do czerwca 1973 roku kursowały jeszcze trolejbusy. A to człowiek nie wiedział. To się teraz wziął i dowiedział.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: na gorąco.
1: Informacja z gorącej linii od naszych słuchaczy. Jarosław, dziękujemy za to info. Droga Lubawka, Chełmsko-Śląskie, tam samochód uderzył w drzewo. Na miejsce jadą służby i należy spodziewać się utrudnień. Kierowca opuścił samochód o własnych siłach i mamy nadzieję, że nic poważnego mu się nie stało. Droga między Lubawką a Chełmskiem Śląskim, tam możliwe są utrudnienia. A gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, czego my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać. Przekażemy naszym słuchaczkom i słuchaczom. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.

0: żyć. Proszę, taka piosenka, która jest jednocześnie instrukcją obsługi życia. Wiesz co jest, nie marudź, nie ma co tam wygłupiać się. Nie, żeby tam coś lepszego mieć w głowie. Po prostu bierz jak leci i nie wydziwiaj. Golec orkiestra, a to cwaniaki. 28 po 6.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Prognoza pogody i raport regionalny za moment.

0: 6.30 na zegarze. Teraz sprawdzamy, ile jest na zewnątrz i co nam wychodzi z tego sprawdzania. Sekundkę, żeby dane były najświeższe. Sprawdzimy jeszcze raz. Od 14,4 stopnia Celsjusza w Jeleniej Górze, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. W dół do 3,5 stopnia na Ziemi Kłodzkiej. Później w ciągu dnia od 21 do 24 i całe mnóstwo słońca.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Z naprawdę minimalną ilością chmur na niebie, a te, które na nim się pojawią, nie spowodują, że coś nam na głowy napada. Do tego wszystkiego wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami może być też porywisty. Tak najprawdopodobniej będzie na Przedgórzu Sudeckim. Kierunek, z którego wieje, to się nie zmieniło od wczoraj, podobnie jak cała pogoda, z południowego wschodu będzie nam wiało. Ciśnienie nadal wysokie, 1024 hektopaskale na barometrach w regionie i to ciśnienie na tym poziomie się utrzyma. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dostateczna. A, i biometr jeszcze. Biometr korzystny dzisiaj będzie przez cały dzień. A teraz pozwólcie, Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
2: Inwestycje w ekologiczną infrastrukturę, nowoczesny sprzęt dla ratowników, a także troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zdominują to wydanie wiadomości.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Rozpoczynamy od Wałbrzycha, gdzie zrobiono właśnie milowy krok w stronę ochrony środowiska i niezależności energetycznej miasta. Oficjalnie oddano tam do użytku hipernowoczesną biociepłownię. System, w którym zamiast węgla spalane są drewniane ścinki i wióry, kosztował prawie 87 milionów złotych. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, biociepłownia to inwestycja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które ogrzewa i dostarcza ciepłą wodę do ponad 45 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. Nowa i, jak mówią pracownicy PEC, jedyna w Polsce i jedna z zaledwie kilku w Europie instalacja zasilana jest zamiast węglem biomasą, czyli rzeczywiście ścinkami drewnianymi i wiórami pozostałymi po wycince lasów.
5: Ograniczamy zużycie węgla z ilości. Do tej pory rocznie spalaliśmy około 19,5 tysiąca ton. W tej chwili zamówienie na przyszły rok wynosi w granicach między 5 a 6 tysięcy ton. To również przekłada się na ograniczenie w znacznym stopniu emisji powyżej 60%. Mówię o emisji CO2. Także produkcja ciepła w Wałbrzychu staje się zieloną produkcją.
4: Powiedział Franciszek Waszniowski, prezes PEC Wałbrzych. Absolutną nowością jest zastosowanie w systemie akumulatora ciepła. To potężny zbiornik wypełniony nagrzaną niemal do granicy wrzenia wodą. Nowa instalacja ma przede wszystkim uchronić mieszkańców przed gwałtownym wzrostem cen.
5: Wprowadzenie nowego rodzaju paliwa daje nam stabilizację ceny na przyszłość. Mamy gaz i mamy węgiel oraz biomasę, która jest podstawowym paliwem do produkcji ciepła. To nam daje w sytuacji dużych wahań cen bezpieczeństwo. Możemy optymalizować koszty produkcji w zależności od dostępnych cen paliw. Dodatkowo istnieje zagrożenie dostaw paliwa. Mając trzy rodzaje paliw, powiększamy znacznie swoje bezpieczeństwo i w zakresie stabilizacji cen, i w zakresie produkcji ciepła.
4: Wałbrzyski PC zaopatruje w ciepłą wodę i ogrzewanie ponad 55% populacji Wałbrzycha. Budowa nowej instalacji trwała niecałe 2 lata. Jej wartość to ponad 84 miliony złotych netto. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Strażacy z północy województwa zyskali nowe narzędzie, by jeszcze szybciej nieść pomoc poszkodowanym w trudnym terenie. Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli w powiecie głogowskim otrzymała nowego kłada. Pojazd kosztował ponad 44 tysiące złotych. Aż 90% tej kwoty pokryła dotacja z budżetu powiatu. O tym, jak nowy sprzęt wpłynie na działania ratowników, mówi nasz reporter Szczepan Knap.
6: Takie pojazdy sprawdziły się podczas powodzi w 2024 roku i w czasie zagrożenia powodziowego. Gmina Kotla ma 10,5 km wałów, tereny są trudno dostępne i niedobór takiego sprzętu stał się widoczny. Podobnie jak potrzeba doposażenia strażaków ochotników. Kład już miał swoją inauguracyjną jazdę. W ostatnim czasie jednostka OSP była zadysponowana do poszukiwania osoby zaginionej w lesie. W takich warunkach terenowy pojazd sprawdza się znakomicie. Przy walce z powodzią, na wałach, jest często niezastąpiony, ponieważ jest lekki i może na wał wjeżdżać, dostarczając przyczepami worki czy piasek. OSP Kotla działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W ubiegłym roku strażacy, obecnie 21, wyjeżdżali do działań ponad 50 razy. Kład dla OSP Kotla dołączył do 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 2 średnich, do tego szereg drobniejszych elementów. W sierpniu podobny sprzęt trafił do OSP Chociemyśl z powiatu głogowskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Szybka pomoc i nowoczesny sprzęt ratują zdrowie i życie, ale równie ważne dla pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych, są warunki, w jakich wracają do pełni sił, a temu ma służyć pilotażowy projekt Pomaluj mój świat, który zmienia szare szpitalne wnętrza dolnośląskich oddziałów dziecięcych w kolorowe, przyjazne przestrzenie. Jak podkreśla inicjatorka projektu Radna Województwa Magdalena Piasecka, chodzi przede wszystkim o pomoc dzieciom w przeżywaniu trudnego pobytu w szpitalu.
7: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca. Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza. Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie. Zatem emocje, które chcemy tym dzieciom dać w szpitalu poprzez piękne przestrzenie, miejmy nadzieję, wpłyną właśnie na ich emocje i na to, by wracali bardzo szybko do zdrowia. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Obrzychu oraz Wieleniej Górze. I miejmy nadzieję, że ten projekt w przyszłych latach poszerzy się na większą ilość szpitali. To, co jest istotne, zaangażowaliśmy studentów z Akademii Sztuk Pięknych właśnie po to, by to oni stworzyli te piękne przestrzenie. Tak, aby również ten projekt miał aspekt społeczny. Ciekawa jestem bardzo tych prac. Mam nadzieję, że wybierzemy najlepsze i oczywiście nieustannie zachęcam studentów do współpracy.
2: Zwycięskie projekty aranżacji szpitalnych oddziałów dziecięcych mają zostać przedstawione podczas wrześniowej sesji Sejmiku Województwa. A kolejne doniesienia z regionu przedstawimy za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Fajna piosenka o poranku, ale teraz będzie jeszcze fajniejsza piosenka poran. To był Deep End i Sunset z utworem If Find Us, a to jest Kasperczyk, znaczy są Kasperczyk, bo oni są braćmi, i Daria Zawiałów też jest z takim pytaniem filozoficznym, gdzie trafia miłość, gdy umiera, a my mamy inne pytanie o poranku, kawa czy herbata i gdzie ja dałem klucze?

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś. W Lubinie.
3: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
4: Sprawdzamy godzinę.
5: Sprawdzamy i wyszło nam, że jest 6:42, za 17 z niewielkim okładem minut minie 7, a teraz pozwólcie, Meghan Trainor, All The Ways.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na drogach słychać, zaczynając od Korkostrady A4. Jeśli chodzi o przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf w Zgorzelcu, no to tutaj zaczyna się na czarno robić na mapie, czyli oznacza to, tam stoimy. Po prostu, zwyczajnie. Jeśli chodzi o całą resztę A4 do samej granicy w Korczowej, to bez większego problemu przejedziecie, ale w ciągu najbliższych minut pewnie to się będzie zmieniało i korki pojawią się w miejscach uświęconych wieloletnią tradycją. Wiadomo, zaglądamy do Wrocławia, tam od 6 rano trwają prace na autostradowej obwodnicy między węzłami Wrocław Północ, Wrocław Stadion. Tam zajęty ma być lewy pas w kierunku Kudowy. Na S5 zamknięte są pasy w rejonie Psar oraz między Korzeńskim a Żmigródkiem. W Jeleniej Górze kierowcy powinni uważać, kierowcy powinni uważać na drodze krajowej nr 30 między Lubaniem a Gryfowym Śląskim.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: No właśnie, 10 minut przed siódmą, właściwa pora, żeby sprawdzić, co nas czeka. Zaczynając jak zwykle od baranów. W środę poczują barany przepływ energii i chęć działania. Możecie szybko załatwić sprawę, która od dawna odkładana była na później. A byki? Byki skupią się na swoich obowiązkach, ale znajdą też chwilę na odpoczynek. Drobna wiadomość może poprawić wam humor. Bliźnięta będą wyjątkowo rozmowne i towarzyskie. Możecie usłyszeć coś, co skłoni was do zmiany pewnej decyzji. Raki mogą potrzebować w środę więcej spokoju i czasu dla siebie. Nie przejmujcie się tym, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Lwy przyciągną uwagę innych swoją pewnością siebie. To dobry dzień, aby pokazać, na co was stać. Panny będą miały głowę pełną planów i obowiązków. Postarajcie się nie brać na siebie więcej, niż naprawdę możecie zrobić. Wagi mogą znaleźć się w sytuacji, w której trzeba będzie szybko podjąć decyzję. Zaufajcie swojej intuicji, nie pozwólcie, by ktoś wywierał na was presję. Skorpiony zauważą szczegół, który wcześniej umknął ich uwadze. Wasza spostrzegawczość może pomóc wam uniknąć niepotrzebnego problemu. To brzmi jak jakiś tytuł królewski, wasza spostrzegawczość. A strzelce poczują potrzebę oderwania się od codziennej rutyny. Nawet mała, spontaniczna zmiana planów może przynieść wam dużo radości. Koziorożce będą konsekwentnie realizować swoje zadania. Wasza cierpliwość i dokładność zostaną zauważone przez innych. A proszę, drogi tytuł królewski, wasza cierpliwość. Trzeci nawet, wasza dokładność. Wodniki wpadną na ciekawy i nietypowy pomysł. Nie bójcie się go zrealizować, nawet jeśli inni początkowo będą sceptyczni. A ryby mogą być w środę bardziej wrażliwe niż zwykle. Zadbajcie o odpoczynek i trzymajcie się z dala od niepotrzebnych konfliktów. Dzisiaj jest środa, 30 września, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, ale przede wszystkim jest... Cóż tu w tych świętach? Zaraz, bo umknęło. Światowy Dzień Copywritera, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów, a to, że jest Dzień Chłopaka, to taki dodatek do tego całego szczęścia. Grzegorz Rozważny, Roztropny, Krytyczny i Uczuciowy ma dzisiaj imieniny. Hieronim jest wnikliwy, uparty, niecierpliwy i oszczędny. Wiktor Mądry, opanowany i przekonujący, a Zofia

0: przyjacielskie, o wielkiej intuicji i godne zaufania. Osoby urodzone 30 września są szlachetne, sympatyczne i optymistyczne. Potrafią cierpliwie czekać i wyciągać wnioski, interesują się psychologią, potrafią pomagać innym i mądrze doradzać. Cieszą się autorytetem wśród współpracowników i przyjaciół. Szczęśliwa dla nich cyfra 2, kamień szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku koziorożec.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Nogi na gorąco.
1: Z nami jest Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju. Gdzie jesteś i co się wydarzyło?
2: Dzień dobry. No ja najpierw byłem w Kamiennej Górze. Pracowity poranek mają kamiennogórscy strażacy i ochotnicy i zawodowcy. Tuż po godzinie 6 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na ulicy Wałbrzyskiej. To jest wylotowa w kierunku Wałbrzycha. Tam praktycznie te utrudnienia już się kończą i strażacy, można powiedzieć, że robią porządki, zamiatają. Zaś kilka minut po godzinie 6 doszło też do bardziej poważnego zdarzenia. Na drodze łączącej Chełmsko-Śląskie z Lubawką. Prawdopodobnie z powodu zaśnięcia kierowcy za kierownicą uderzył samochodem marki BUS w drzewo. Samochód jest doszczętnie zniszczony. Tutaj te czynności jeszcze trwają, aczkolwiek powiedzieli mi strażacy, że prawdopodobnie kierowcy nic się nie stało. Został zaopatrzony przez ZRM i prawdopodobnie też to auto zostanie zepchnięte na pobocze, więc jeszcze 20 minut i ta droga będzie już przejezdna, więc uważajmy. Drogi są suche, jest przepiękna pogoda, są 4 stopnie Celsjusza. Nie wiem, z czego wynikają te zdarzenia drogowe, ale uważajmy na siebie i uważajmy na drodze.
1: To się nazywa w nauce czynnik ludzki po prostu. Andrzeju, dziękujemy, spokojnego dnia, życzymy wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję, pozdrawiam sobie.
0: Drogi na gorąco.
3: Mówi Ania Dąbrowska, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Ania Dąbrowska i ktoś inny, piosenka Porany na piosenka, którą uwielbiają wszystkie panie, a panowie słuchają z przyjemnością. Mamy nadzieję, że tak będzie również w przypadku wiadomości, które u nas już za moment się pojawią.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Polecamy i zapraszamy.
1: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
2: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił cztery osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
4: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
2: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
5: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
2: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kontrata w roli Ignacego Rzeckiego.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
6: ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudny do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Kuber zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
0: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6-7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Proszę bardzo, jedna z grup dyskusyjnych na trecie dotyczących naszej najbliższej okolicy i pozwólcie, ja zacytuję. Nagrodę za najlepszą nazwę dla biznesu otrzymuje salon kosmetyczny oferujący depilację woskiem pod szyldem Skóra i Futra. Słuchajcie, ale to jest nic. Później ktoś tam napisał, że nie ujął salon paznokci, który nazwany został Pardon My French. Też można. Tutaj panie się bardziej pewnie zaśmiały niż faceci, bo nie wiedzą co to wręcz. Ale Agata tutaj bardzo ładnie pisze. Niezmiennie nazywałabym swój biznes Szmaty Agaty. Na co ktoś dopisał, nie wiesz czy to dom uciek, czy lumpex. W sumie też. Ależ to byłaby nazwa marketingowa. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Gra, muzyczne radio.
0: Tylko się zastanawiamy, czy jakby była, nie wiem, taka dostawa pieczywa gorącego, świeżego, czy można by to nazwać bagiety jadą.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wet Cat, American Dream, a ten mokry, gorący sen amerykański jest teraz taki, że Donald Trump wymyślił, że sztuczna inteligencja teraz się nie będzie nazywała sztuczna inteligencja, tylko się będzie nazywała superinteligencja. Słuchajcie, to nas ludzi trochę obraża, nasza inteligencja jest lepsza od inteligencji każdej maszyny, bo mamy jeszcze intuicję, której maszyny nie mają. Jeszcze. Pewnie im dorobią. A swoją drogą mógł to nazwać inteligencją imienia Donalda Trumpa, ale ludzie by tak śmiechli wtedy. Dobrze, więcej już na ten temat nie mówimy. Mówimy o tematach motoryzacyjnych, one są poważne i mają jakiś sens. A na zegarze też w sumie z sensem kwadrans po siódmej.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk i na hamulcu ręcznym czy na biegu? Oto jest pytanie. Odpowiemy na nie już teraz. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Parkowanie na pochyłościach wymaga większej uwagi niż pozostawienie auta na płaskim terenie. Kierunek nachylenia drogi wpływa na wybór biegu, a dodatkowym zabezpieczeniem może być odpowiednie ustawienie kół, a nawet czasem powinno. Po zatrzymaniu auta trzeba nadal naciskać pedał hamulca zasadniczego, a następnie uruchomić hamulec postojowy. W aucie z automatyczną skrzynią dopiero później należy wybrać pozycję P. W ten sposób to hamulec postojowy jest głównym zabezpieczeniem, a blokada przekładni P pełni funkcję dodatkową. W samochodzie z manualną skrzynią po zaciągnięciu ręcznego należy dodatkowo pozostawić odpowiedni bieg. Zabezpieczenie pojazdu wyłącznie za pomocą przekładni powoduje obciążenie jej elementów. W manualu dotyczy to kół zębatych, natomiast w automacie zapadki postojowej.
1: Porady ekspertów.
2: Kiedy nie zaciągać hamulca ręcznego? Wyjątkiem mogą być warunki sprzyjające jego przymarznięciu. Połączenie wilgoci i niskiej temperatury może zablokować elementy hamulca, a w skrajnej sytuacji doprowadzić do uszkodzenia okładzin. Problem może wystąpić również podczas długiego postoju z powodu zabrudzeń i korozji. W takich okolicznościach samochód można zabezpieczyć odpowiednim biegiem. Parkując auto z manualną skrzynią przodem pod górę, należy pozostawić pierwszy bieg. Jeśli auto stoi przodem w dół, właściwym wyborem jest bieg wsteczny. W samochodzie z automatyczną skrzynią dodatkowe zabezpieczenie stanowi pozycja P. Podczas parkowania na pochyłości należy również skierować koła w stronę krawężnika, a nie środka jezdni. Jeśli pozostałe zabezpieczenia zawiodą, samochód może się uda, że oprze się właśnie na krawężniku. Teraz chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk.
1: Aktualności.
2: Przedstawiciele firm z państwa środka skupiają się obecnie na wyszukiwaniu istniejących zakładów montażowych samochodów, co umożliwi chińskim koncernom produkcję znacznie szybciej niż budowa nowych fabryk od podstaw. Na przykład najbardziej realnymi opcjami dla BYD, największego chińskiego producenta samochodów elektrycznych, pozostają Hiszpania i Francja, bo mają zdecydowanie prostszą sytuację. Najważniejszym czynnikiem jest koszt remontu wybranej lokalizacji. Chińscy producenci zawarli już kilka umów o współużytkowaniu linii produkcyjnych w niewykorzystanych europejskich zakładach należących do tradycyjnych producentów aut. Ale śpieszą się coraz bardziej, bo Bruksela pracuje nad przepisami Made in Europe, które określą minimalne limity zawartości lokalnych komponentów w pojazdach elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Przepisy są wciąż w fazie finalizacji, ale mogą wymagać, aby określony odsetek podzespołów do pojazdów elektrycznych był wytwarzany w Unii. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: cukrowych wad. Smak cukrowych wad to człowiek pamięta od dzieciństwa, a teraz jedyny wad to wad, który masz do zapłacenia, a och i ach zmienia się raczej na ech. To była Sylwia Grzeszczak, zegar pokazuje 7:22.
1: Drogi na gorąco.
0: Coś to dzisiaj ziemia kamiennogórska, szczęścia nieba. Kolejne zdarzenie w tym miejscu. Andrzej Pawlukiewicz, dzień dobry.
2: Dokładnie. No witam ponownie. Dokładnie okolice Krzeszowa, Chełmska Śląskiego. W tej chwili wracamy do Krzeszowa. Tutaj chwilę temu doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. No tutaj niestety są poszkodowani. Młody chłopiec, który jechał do szkoły, jest w tej chwili badany przez ambulans i w kolejnym z samochodów, które uległy temu wypadkowi, było 4-letnie dziecko, więc też no, procedury są takie, że musi zostać przebadane. Wydaje się, że nikt tutaj poważniej nie ucierpiał, ale jednak droga z Kamiennej Góry, to jest taki skrót, można powiedzieć, do Lubawki przez tą niewielką miejscowość. No tutaj ta droga jest w tej chwili zablokowana i no, tak naprawdę te czynności się dopiero rozpoczęły, więc na miejsce dojechały Państwa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, no i te osoby, które są poszkodowane, są w tej chwili zaopatrywane. Ja przypomnę, że to jest wylotowa z Krzeszowa w kierunku Lipienicy. To taki popularny skrót do Lubawki. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy w takim razie i życzymy dzisiaj szczęścia wszystkim kierowcom i kierowczyniom. Uważajcie na siebie bardzo mocno, a gdyby coś się wydarzyło, to dajcie cynk 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
3: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Tak sobie przeglądamy kamery z całego regionu i wychodzi nam, że ten dzień będzie naprawdę piękny, bo on się już teraz pięknie zaczął. Wcale nie ma jakichś temperatur takich, do których się już o poranku niestety musieliśmy przyzwyczaić, rzędu 4 czy 5 czy 6 stopni. No dobrze, no może z wyjątkiem ziemi kłodzkiej, tam dzisiaj nie było najcieplej, ale są takie miejsca, gdzie termometry w nocy czy nad ranem pokazywały nawet 16 stopni, tak jak było ponoć w Zachełmiu. To jest taka mała miejscowość między Karpaczem a Jelenią Górą. Teraz najcieplej po godzinie 7 było w Jeleniej Górze 15 stopni, no ale na ziemi kłodzkiej dalej 3,3, brrr. Ale później, a co ja będę wam mówił, jak za chwilę będzie raport regionalny i prognoza pogody też będą. Jonatas i Mikasa i Chucks, za nami, a teraz Zalia, uwielbiana przez wszystkich i uwielbiany również Piotr Rogucki. Nie mam dla ciebie nic.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: 7.31, a o tej porze na naszych termometrach od 3 stopni na ziemi kłodzkiej do 15 stopni w Jeleniej Górze. Później w ciągu dnia od 21 do 24 i to nie jest złota polska jesień, to prawie że lato jest i to prawie że wakacje, gdyby nie ostatni dzień września. Słońca całe mnóstwo, to już wiecie, mało chmur będzie, a z tych, które na niebie mogą się ewentualnie pojawić, nie powinna spaść dzisiaj ani kropla deszczu. Stety lub niestety. Jeśli zaś chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby i umiarkowany. Tylko miejscami może być silniejszy i porywisty. A tymi miejscami są przede wszystkim miejsca na Przedgórzu Sudeckim. Będzie wiało nam...
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Z południowego wschodu sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono wynosi 1024 hektopaskale. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny. A jakość powietrza? Najgorzej w tej chwili jest w Wrocławiu, także na Opolszczyźnie i na ziemi lubuskiej, a także ziemi wielkopolskiej. Tam przeważnie są żółte alerty smogowe. Natomiast miejscowości takie jak Jelenia Góra, Złotoryja, Bolesławiec, Wałbrzych, Dzierżoniów, Bielawa i wiele innych, tam nie ma powodów do tego, żeby nie oddychać pełną piersią. A teraz Anna Tarkota i raport regionalny.
6: Dzień dobry. W tych doniesieniach Wałbrzych wbito pierwszą łopatę pod budowę centrum przesiadkowego. Nowy kład dla strażaków z powiatu głogowskiego, a na koniec kulturalna propozycja na najbliższe dni. W śródmieściu Wałbrzycha wbito pierwszą łopatę pod budowę nowego centrum przesiadkowego. Obiekt ma uzupełnić lukę po wyburzonym niemal dwie dekady temu byłym dworcu PKS. Szczegóły zna Jacek Zych.
7: Tak, Wałbrzych to chyba jedyne byłe miasto wojewódzkie w regionie, które dziś nie posiada miejsca skupiającego dalekobieżny transport autobusowy. Dworzec PKS wyburzono tu 15 lat temu. Od tego czasu nieliczne autobusy dalekobieżne i busy prywatnych przewoźników korzystają z zatoczek i przystanków komunikacji miejskiej. Nowe centrum ma to zmienić.
8: 100 podróżnych będzie mogło w komfortowych warunkach poczekać na przejazd swojego autobusu, czy to naszego krajowego, czy to dalekobieżnego zagranicznego. Będą 4 perony w pełni zadaszone, czyli będzie można suchą nogą udać się do autobusu wraz z bagażem. Będzie kilka miejsc postojowych na samochody. Będą miejsca dla taksówek, będą miejsca tak zwane kiss and ride. Zatrzymaj się, wysadź podróżnego i zwolnij miejsca. Będzie wiata rowerowa zamykana.
7: To Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Centrum zlokalizowano przy przystanku kolejowym Wałbrzych-Śródmieście, a pierwsze prace już się rozpoczęły. Budowlańcy weszli na plac budowy.
9: Założenia są takie, że w tym roku planujemy zakończyć roboty żelbetowe stanu surowego, wykonać wszystkie sieci związane z infrastrukturą podziemną. No i oczywiście tu rozpoczynamy renowację słynnego neonu,
7: który przez dekady był znakiem rozpoznawczym wałbrzyskiego dworca PKS, powiedział Damian Kurb, przedstawiciel wykonawcy projektu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, centrum przesiadkowe nie stanie się głównym węzłem komunikacji miejskiej, chociaż władze miasta zapewniają, że będzie do niego dojazd z każdej dzielnicy. Prace mają potrwać 1,5 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli w powiecie głogowskim otrzymała nowego kłada. Pojazd kosztował ponad 44 tysiące złotych, ale 90% tej kwoty pokryła dotacja z powiatowego budżetu.
10: Takie pojazdy sprawdziły się podczas powodzi w 2024 roku i w czasie zagrożenia powodziowego. Gmina Kotla ma 10,5 km wałów, tereny są trudno dostępne i niedobór takiego sprzętu stał się widoczny, podobnie jak potrzeba doposażenia strażaków ochotników. Kład już miał swoją inauguracyjną jazdę. W ostatnim czasie jednostka OSP OSP była zadysponowana do poszukiwania osoby zaginionej w lesie. W takich warunkach terenowy pojazd sprawdza się znakomicie. Przy walce z powodzią, na wałach, jest często niezastąpiony, ponieważ jest lekki i może na wał wjeżdżać, dostarczając przyczepami worki czy piasek. OSP Kotla działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W ubiegłym roku strażacy, obecnie 21, wyjeżdżali do działań ponad 50 razy. Kład dla OSP Kotla dołączył do dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych i dwóch średnich, do tego szereg drobniejszych elementów. W sierpniu podobny sprzęt trafił do OSP Chociemyśl z powiatu głogowskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kulturalna stolica regionu przenosi się do Jeleniej Góry już w najbliższy piątek. 2 października ruszają 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. Przez 7 dni scena teatru imienia Cypriana Kamila Norwida będzie gościć najważniejsze i najbardziej nagradzane spektakle z całego kraju. Zaprasza jego dyrektorka Katarzyna Sołtys.
2: Jako teatr bardzo się w ogóle jakoś na nie cieszymy i jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach. Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. Chcemy, żebyśmy się wspólnie przyjrzeli, jak ten teatr w Polsce wygląda. Stąd od Szczecina po Radom spektakle do nas przyjadą. Chyba najdalej to ma Olsztyn. No myślę, że będzie ciekawie, niepokornie. Będą różne formy teatralne, bo pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy. Będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy od 2 października do 8 października Was zaskoczy. Zaglądajcie na naszą stronę, bilety jeszcze na niektóre spektakle są, a jak nie ma, to dzwońcie, pytajcie, bo może jakoś tam się Was zmieści w jakichś przestrzeniach nietypowych w teatrze. Także zapraszamy i czekamy na Was.
6: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: 7.39 i nawet pół, za 20,5 minuty minie 8. My wracamy dosłownie za sekundę. Bądźcie z nami, będzie nam miło.
3: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
0: Autopromocja.
6: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
7: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
8: Tak jest, to jest Cacher z piosenką Dobrze, że jesteś. Niektórzy tutaj sobie dodają jeszcze jedno słowo, a my powiemy tylko tyle w dodatku, że
9: za tobą wejdę w ognisko, że przepaść tylko nie pali.
8: Portfel będzie u nas. Przez

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. 274 miliardy złotych na zdrowie, prawie 200 na obronę narodową, do tego dziesiątki miliardów na programy społeczne oraz inwestycje w drogi i koleje. Tak wyglądają najważniejsze wydatki zapisane w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej. Wczoraj przyjął go rząd i skierował do Sejmu. Państwową kasę w 2027 roku zasilać będą głównie wpływy z podatków, które wyniosą ponad 620 miliardów. Resztę środków trzeba będzie pożyczyć, bo deficyt może wynieść nawet 282 miliardy. Inflacja w przyszłym roku sięgnąć ma nie więcej niż 2,8%, a PKB skoczyć o równe 3%. Finanse państwa są w kiepskim stanie, za to sytuacja samych Polaków zdaje się poprawiać. Według GUS w ubiegłym roku tzw. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 3,5 tysiąca złotych. Tyle miesięcznie mogliśmy swobodnie wydać lub odłożyć na czarną godzinę po opłaceniu wszystkich podatków i składek. W porównaniu z rokiem 2024 dochód skoczył o 6,7%, jest oczywiście najwyższy w historii. Najwięcej wolnych środków co miesiąc mają osoby pracujące na własny rachunek, czyli na przykład samozatrudnieni. Najmniej renciści. Ponad 1/4 dochodów wydajemy na żywność i napoje, 1/5 na utrzymanie mieszkania i nośniki energii. Z dobrą pensją trudno się rozstać, nic dziwnego, że coraz więcej Polaków poważnie myśli o tym, by nie rezygnować z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z sondażu opisywanego przez Rzeczpospolitą wynika, że utrzymanie zatrudnienia rozważa połowa osób po 45 roku życia. Co trzeci chce pracować tak długo, jak zdrowie pozwoli, 17% zamierza odwlec odejście na emeryturę o 2 lub 3 lata. Stoją za tym głównie argumenty finansowe. Według wyliczeń ZUS każdy dodatkowy rok pracy znacząco zwiększa przyszłą emeryturę. Jednocześnie jednak praca po 60 bywa wyzwaniem. Co trzeci ankietowany po 45 roku życia przyznaje, że w ciągu ostatnich lat doświadczał dyskryminacji ze względu na wiek.
0: Pora dla inwestora.
1: We wtorek na warszawskiej giełdzie najlepiej radziły sobie średnie spółki. Indeks tych największych, czyli WIG20, zakończył dzień pod kreską. Stracił 0,44% i ma 4157 punktów. Głównym winowajcą był Orlen. Jego wycena spadła o 2,7%. Na rynku walutowym minimalnie taniej niż wczoraj. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,38 zł. Za dolara 3,87

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od Królowej Dróg Polskich. A4 cały odcinek od Korczowej do Zgorzelca bez większych problemów. W drugą stronę też również nie stoi się nigdzie na dębowo. Nawet wjazd w tej chwili do Niemiec na przejściu granicznym Zgorzelec-Jędrzychowice, Ludwigsdorf bez kłopotów większych. Chyba, że o czymś nie wiemy. Dajcie znać jak zwykle. Zaglądamy na S3, tam w kierunku Zielonej Góry między Głogowem Południe a Głogowem Zachód jest ta droga zamknięta. Utrudnienie trwa od wczoraj i dzisiaj ma się zakończyć o 16, ale póki co to obowiązuje tam objazd drogą wojewódzką 333. Autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8 od 6 do 15, tam między węzłami Wrocław Północ, Wrocław Stadion czyszczą odwodnienia i lewy pas w kierunku Kudowy jest zamknięty, a ruch odbywa się pasem Li tylko prawym i środkowym z prędkością maksymalną do 80 km na godzinę. A kto wie, czy tego nie kontrolują i później mandacik przyjdzie. S5 między Korzeńskim a Żmigródkiem, tam trwa naprawa skarpy nasypu, zamknięty jest prawy pas i pas awaryjny. 80 obowiązuje, prace będą trwały do dziś do godziny 19, ale tam na szczęście bez większych kłopotów. Za to na drodze krajowej numer 30 między Lubaniem a Gryfowem, tam są prowadzone na 14-kilometrowym odcinku remonty cząstkowe i obowiązuje wahadełko i ręczne kierowanie ruchem i 40 km na godzinę i tam będzie się jechało wolniej. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czym my nie wiemy, dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Siemanko, z tej strony Liber, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: 4 przed 8, 4 minuty przed wiadomościami. Liber w towarzystwie Ino Rosa. Miasto smoka.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 8.
0: Czas na wiadomości.
9: Polskie myśliwce, w powietrzu trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Miriam Lipińska. Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
10: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
9: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
11: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
9: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwo czeka nas duży inflacyjny skok.
12: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
13: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
9: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Crédit Agricole, i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
14: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
15: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
9: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
8: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
15: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
16: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
9: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania, dla której dwie bramki strzelił Lamine Yamal, rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W innych meczach Ligi Narodów Szwajcaria pokonała w Glasgow Szkocję 3-0, a Słowenia Macedonię Północną 2-0. Te dwa mecze zostały rozegrane w ramach dywizji B, w której występuje po spadku z elity również Polska. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym. Katarzyna Niewiadoma-Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Do największych sukcesów zawodniczki z Limanowej należy też wygrana w Tour de France 2 lata temu. Polscy uczestnicy rajdu Maroka nie zaliczą do udanych pierwszego etapu Sagadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 21. Dziś drugi etap o długości 423 km, z czego 300 to odcinek specjalny. Zakończenie rajdu w sobotę. Rozpoczynający się jutro rajd Sardynii zakończy z kolei tegoroczną rywalizację w Mistrzostwach Świata w WRC. Wśród załóg, które wystartują na szutrowych drogach śródziemnomorskiej wyspy, są również Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, mówi pierwszy z nich.
18: Sardynia jest zawsze piękna, nawet wczesną jesienią. Zazwyczaj bywaliśmy to innej porze roku, ale odcinki są cały czas przepiękne, bardzo trudne, wymagające. Jeden z najtrudniejszych rajdów szutrowych na świecie po 11-miesięcznej przerwie.
17: Finał sezonu, podobnie jak przed rokiem, miał się odbyć przy okazji rajdu Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie jednak z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie będzie miał miejsce we Włoszech.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
19: Kochamy muzykę.

0: Ech, nadchodzi jesień, teraz trzeba zmienić ciuchy. Znaczy, jesień deszła, ale jeszcze nie taka brzydka pogodowa, bo na razie to jest przesympatycznie, ale ciuchy trzeba wymienić już na jesienne, one muszą być cieplejsze. No i człowiekowi przychodzą różne promocje, na przykład dostaje promocję Zobacz to koniecznie. Promocja na akcesoria dla dorosłych. I miałem takie pierwsze skojarzenie w głowie, pewnie takie, jakie wy teraz macie, co to są te akcesoria dla dorosłych. Zaciekawiony wchodzę, a tam proszę bardzo, zegarki, spinki, bransoletki, łańcuszki i kijki do chodzenia. Nordic Walking. No tak, to jest ten wiek, że akcesoria dla dorosłych stają się już nie tymi, co myślicie, tylko kijkami. Nordic Walking. Niechże będzie. 8 po 8, dzień dobry, środa, 30 września.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Budzimy i informujemy, że całkiem przyjemny dzień przed nami, 21 do 24 stopni bez deszczu, z mnóstwem słońca i teraz z temperaturami sięgającymi, no fakt, że gdzie indziej jest zimno, ale nawet 16 stopni.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na 4. turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Na Dolnym Śląsku jest jeden taki artysta, muzyk, który czasami gra sobie w przejściu podziemnym albo na ulicy, ale dalej jest uwielbiany przez wszystkich, chociaż tak naprawdę ma jeden przebój. Czemu artysta plastyk? Ano dlatego, że on kiedyś postanowił namalować cię kroplą deszczu, chociaż dzisiaj nie będzie mógł tego zrobić, bo deszczu nie będzie. Zdaje się, jutro też ma go nie być. Zaraz, czy to prawda jest w ogóle? Tak, jutro też ma nie być, chyba że nie wiadomo, co się wydarzy. Ten artysta nazywa się...
1: Cześć, z tej strony Gabriel Fleszar. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Chociaż mogłoby popadać, bo dalej sucho jest i niektórym studnie dalej wysychają gdzieś w okolicach Sudetów. Gabriel Fleszar, kroplą deszczu.

Słuchajcie, nie możecie zapominać o tym, którzy dzisiaj mają swój dzień, a są nimi ci, którzy tworzą podcasty, bo jest Międzynarodowy Dzień Podcastów, jest też Dzień Archiwisty. O archiwistkach nic nie wspominają, Międzynarodowy Dzień Tłumacza też jest, ja ci wszystko wytłumaczę, mój drogi. Jest też Światowy Dzień Copywritera, czyli tego, co to wymyśla teksty różne do różnistych rzeczy, ale przede wszystkim dzisiaj jest, drogie panie, pamiętajcie o nich, Dzień Chłopaka. Oni przyjmują życzenia i przyjmują też drobne prezenty, najlepiej w postaci samochodu osobowego marki Porsche. To będzie mile widziane. 23 po 8. Walkman i Bell. Walkmana też bym przyjął. A co? Ale samochód lepszy. Drogie panie, pozdrawiamy chłopaków i chłopców równie.

Słuchajcie, słuchacz nam podpowiada, jeśli chodzi o prezenty na Dzień Chłopaka, to dyskretnie przypominamy tylko, że to jest tak zwana rzecz metodą lekarską określana, że w zasadzie kwiatów nie pijemy, tak nam powiedział. I teraz się zastanawiamy, o co mogło mu chodzić. Buy Me America, 25 minut po godzinie 8, to jest Muzyczne Radio Poranku w środę 30 września, a za moment to u nas będzie i prognoza pogody, i raport regionalny.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: 8.30 na zegarze i powiem wam, że to jest prawdziwe kombo. O godzinie 8.00 najniższa temperatura w Polsce była u nas w Płocku, czyli 4,1 stopnia Celsjusza, informuje IMGW, Państwowy Instytut Badawczy. A najwyższa temperatura w regionie była w Jeleniej Górze, 15,7 stopnia Celsjusza. I Anna teraz pokazuje, hura, fajnie, cieszymy się z tego powodu. A jeszcze bardziej będziemy się, droga Anno, cieszyć między godzinami 12 a 15, kiedy to temperatura mają sięgnąć 21, a nawet 24 stopni. Całe mnóstwo słońca na niebie, już nawet teraz mało chmur, dzień bez opadów z wiatrem słabym i umiarkowanym, miejscami porywistym.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Pozostaje nam sprawdzić ciśnienie. To kolejny dzień z rzędu jest wysokie. 1024 hektopaskale w tej chwili na barometrach w stolicy regionu i to ciśnienie pozostanie z nami na takim poziomie. Jeśli chodzi o biometr, to on dzisiaj przez cały dzień jest i będzie korzystny, a jakość powietrza, no tutaj nie jest najlepiej. Zdecydowana większość punktów pomiarowych wyświetla teraz żółte alerty przed smogiem. Najgorzej jest we Wrocławiu i Opolu. A pozostała, jeżeli nie jest pozostały obszar regionu, jeżeli nie są wyświetlane alerty żółte, to ma bardzo dobrą, fajną jakość powietrza. Anna Tarkota teraz, poranny raport regionalny.
5: A my mamy nowe informacje w sprawie śmierci 29-letniego policjanta podczas akcji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Według ustaleń Gazety Wyborczej, zanim 33-letni Mariusz G., sprawca zabójstwa, wrócił na posesję, miał zostać ostrzeżony przez jednego z domowników o obecności policji. Wtedy miało dojść do strzelaniny, w której śmiertelnie ranny został sierżant Nathan Sieroń.
6: I jak podaje Gazeta Wyborcza, 24 września przed godziną 11 na jedną z posesji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca przyjechało 10 policjantów pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusze sprawdzali informacje o przedmiotach, które mogły pochodzić z kradzieży samochodów. Na miejscu zastali dwie osoby. Jedną z nich, również poszukiwanego mężczyznę, zatrzymano. Według ustaleń wyborczej jeden z domowników miał następnie powiadomić Mariusza G. o obecności policjantów i prowadzonych czynnościach. Kiedy 33-latek wrócił na posesję, miał oddać strzały w kierunku funkcjonariuszy. Sierżant Nathan Sieroń, który był ubrany po cywilnemu, ale miał na sobie kamizelkę z napisem policja, został trafiony w głowę. Mariusz G. miał następnie uciekać, a podczas pościgu próbować strzelać również do ścigających go policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Wtedy podejrzany porzucił broń i został zatrzymany. Ciężko ranny policjant trafił do szpitala w Legnicy. Mimo operacji i wielogodzinnej walki lekarzy zmarł 25 września. Mariusz G. został tymczasowo aresztowany. Początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. Jednak po śmierci policjanta prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji prawnej na zabójstwo. Przebieg całej akcji jest obecnie analizowany przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz piony kontrolne Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji. Kontrole mają m.in. wyjaśnić, jakie informacje o potencjalnym zagrożeniu mieli funkcjonariusze przed przyjazdem na posesję. Na razie nie przesądzają one o odpowiedzialności któregokolwiek z policjantów, ani o ewentualnych błędach podczas akcji. Pogrzeb sierżanta Nathana Sieronia odbędzie się 2 października w piątek o godzinie 11 w Rokitkach. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Miejska Spółka Wrocławia zbuduje na Brochowie 200 mieszkań na wynajem. W bloku będzie też przedszkole, biblioteka i lokale usługowe.
7: Pierwszą łopatę już wbito, a całość ma być gotowa w drugim kwartale 2028 roku, poinformowało miasto Wrocław. Na Brochowie ruszyła budowa nowych mieszkań i jest to inwestycja spełniająca tzw. zielone standardy. Na dachu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowana zostanie deszczówka i będzie dużo zieleni, m.in. skwer dla mieszkańców i patio z placem zabaw. Nowy blok wyrośnie między ulicami Mościckiego, Semaforową, Pakistańską i Wietnamską. Jest to największa inwestycja w planie miejskiej spółki TBS do 2028 roku. W budynku znajdzie się 200 mieszkań, 141 trafi do najemców wybranych przez miasto, a 59 do zasobu komunalnego. Na parterze wydzielono przestrzeń na sporej wielkości sklep i małe lokale usługowe, a także na przedszkole, miejską bibliotekę oraz nową siedzibę Rady Oświaty. osiedla. Inwestycja warta jest ponad 91 milionów złotych. Jak informuje zespół prasowy Urzędu Miasta, dziś o jedno zwalniane mieszkanie ubiega się ponad 30 chętnych. Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu to miejska spółka, która buduje mieszkania na wynajem dla osób i rodzin o średnich dochodach. Dzisiaj ma w zasobie 112 budynków. Do 2028 roku planuje oddać do użytku ponad 700 nowych mieszkań na Brochowie, Nowych Żernikach, Leśnicy, Księżu Małym i Praczach Odrzańskich. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
5: Po wielu miesiącach przygotowań ruszyły wreszcie prace przy obwodnicy Złotoryi. Pomiędzy Kozowym i Kopaczem szykowany jest teren pod budowę nowego mostu. Powstaje droga technologiczna, gotowy jest tymczasowy przepust umożliwiający przejazd przez rzekę pojazdom budowlanym.
1: Realizacja inwestycji nie powinna na razie sprawiać problemów kierowcom. Wykonawca nie planuje w tym roku prac związanych z budową ronda na drodze wojewódzkiej, więc w najbliższych miesiącach raczej nie zapowiadają się większe utrudnienia na trasie Złotoryja-Jawor. Bez przeszkód ma się też odbywać ruch na lokalnej drodze Kopacz-Rokitnica. Kontrakt z wykonawcą opiewa na niespełna 44 miliony złotych. Tyle ma kosztować pierwszy, środkowy odcinek drogowego obejścia miasta, który będzie liczył niecałe 4 kilometry i poprowadzi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Złotoryja-Jawor do wylotu ulicy Przemysłowej przy strefie ekonomicznej. Dodajmy, że całe drogowe obejście Złotoryi ma mieć 8 kilometrów długości. W przypadku dwóch pozostałych odcinków od Górnego Kozowa do ronda na drodze Złotoryja-Jawor oraz od ulicy Przemysłowej do Górnych Jerzmanic Zdroju trwają na razie prace przy dokumentacji projektowej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 9.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
8: Stacja centralna Grupy Katrynowskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Kolejny piękny dzień na spacery, na wyjście w góry. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego wyjścia. Piękna pogoda. W górach troszeczkę wieje, ale po kolei. Oczywiście zacznę od śnieżki. Temperatura 6 stopni. Wiatr zachodni 21 metrów na sekundę. W porywach do 26. Widzialność ponad 50 km i zachmurzenie małe, wysokie, ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 845,7 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, w Szklarskiej Porębie 9 stopni, bezwiecznie praktycznie, z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeń. Szlaki po nocy mogą być jeszcze mokre, w tych miejscach zacienionych, także ci, którzy wybierają się wcześniej rano na wycieczki, proszę zwrócić na to uwagę i tak jak za każdym razem gorąca prośba, przed wyjściem proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Coś dodatkowego przeciwwiatrowego w plecaku jak najbardziej dzisiaj wskazane. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
5: No to jeszcze uzupełnijmy, że na Stogu Izerskim dzień będzie także słoneczny. Przewidywana temperatura do 19 stopni, teraz jest 10. Spodziewany jest umiarkowany wiatr od 20 do 29 km na godzinę. W ciągu dnia może powiać się nieco silniej, do 40 km na godzinę. W Świeradowie Zdroju niebo bezchmurne, 15 stopni, na środowe maksimum to 23 stopnie. Na koniec jeszcze Jakuszyce. Dzisiaj także tam piękna pogoda, dzień słoneczny, chmurki na niebie nieliczne. Temperatura maksymalna prawdopodobnie osiągnie nawet 20 stopni. Wieje łagodny wiatr 12 do 20 km na godzinę z kierunków południowych.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. Don't love

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Poranek z muzycznym radiem.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: Tak jakby popatrzeć niezbyt precyzyjnie, to jest kwadrans, czyli dla tych, co to oporni, są 15 minut przed 9. Sanach teraz ze swoim nowym numerem, który nazywa się ITP ITD.
9: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich pół. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. 270

0: żyć na czarną godzinę po opłaceniu wszystkich podatków i składek. W porównaniu z rokiem 2024 dochód skoczył o 6,7% i jest oczywiście najwyższy w historii. Najwięcej wolnych środków co miesiąc mają osoby pracujące na własny rachunek, czyli na przykład samozatrudnieni, najmniej renciści. Ponad 1/4 dochodów wydajemy na żywność i napoje, 1/5 na utrzymanie mieszkania i nośniki energii. Z dobrą pensją trudno się rozstać, nic dziwnego, że coraz więcej Polaków poważnie myśli o tym, by nie rezygnować z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z sondażu opisywanego przez Rzeczpospolitą wynika, że utrzymanie zatrudnienia rozważa połowa osób po 45 roku życia. Co trzeci chce pracować tak długo, jak zdrowie pozwoli, 17% zamierza odwlec odejście na emeryturę o 2 lub 3 lata. Stoją za tym głównie argumenty finansowe. Według wyliczeń ZUS każdy dodatkowy rok pracy znacząco zwiększa przyszłą emeryturę. Jednocześnie jednak praca po 60 bywa wyzwaniem. Co trzeci ankietowany po 45 roku życia przyznaje, że w ciągu ostatnich lat doświadczał dyskryminacji ze względu na wiek.
1: Pora dla inwestora.
0: We wtorek na warszawskiej giełdzie najlepiej radziły sobie średnie spółki. Indeks tych największych, czyli WIG20, zakończył dzień pod kreską. Stracił 0,44% i ma 4157 punktów. Głównym winowajcą był Orlen. Jego wycena spadła o 2,7%. Na rynku walutowym minimalnie taniej niż wczoraj. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,38 zł, za dolara 3,87 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 12 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Jenny Hates Jazz i Heart of Gold. Zegar pokazuje już 6 minut przed godziną 9. To sprawdzimy teraz, co na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od A4 i na tej A4 cisza i spokój, nawet wjazd do Niemiec na przejściu granicznym Zgorzelec, Jędrzychowice, Ludwigsdorf bez żadnych kłopotów. Jedynie w okolice Krakowa, w zasadzie

0: zasadzie obwodnice autostradowe Krakowa. Tam problem na odcinku kierującym was na Wrocław. Tam po prostu jedzie się wolniej, bo duży ruch jest. Zaglądamy natomiast teraz na S8, autostradową obwodnicę Wrocławia, tu bez problemów, a dalej, przepraszam, nie S8, tylko na A8, tylko gdzieś to tam uciekło, już mówimy. To jest odcinek od wysokości miejscowości mniej więcej Bukowina, Bąków czy Pasikurowice, aż do Krzyżanowic w kierunku na Wrocław. S8 stoi na Dębowo, no i wjazd na nią drogą 372 też na czarno na mapie. To może oznaczać, że trzeba sobie poszukać drogi alternatywnej, a nie stać w tym korku. Sprawdzamy inne drogi. S3 między węzłami Głogów Południe, Głogów Zachód jest zamknięta i tam trzeba jechać drogą objazdem, drogą 333. Utrudnienie zaplanowano dzisiaj do godziny 12. S5 Korzeńsko-Żmigródek, tam naprawiają skarpy nasypu, zamknięty jest prawy pas i pas awaryjny, obowiązuje 80 na godzinę, ale w tym miejscu nic się nie korkuje. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach wszelakich, to wszystko, chyba że o czymś zapomnieliśmy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A ja nazywam się Radek Bajor. Dziękuję pięknie za wspólny poranek. Za chwilę Sebastian Wysoczański. Pięknego dnia. Pa!

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
9: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Miriam Lipińska. Oderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
11: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
10: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
12: Jakie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały? Jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy?
10: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
9: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez przesmyk suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
13: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
9: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd kolejowy. koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
8: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję, jak mam takiego Rzeckiego.
9: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację aż 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
15: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
14: Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Płytki?
3: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 14 minut po godzinie 9 to Muzyczne Radio w ostatnim dniu września. Ale się porobiło. Kiedy to minęło? Kiedy minęło nam lato? Kiedy skończyły się wakacje? Kiedy zaczęła się jesień? No i dziś kończy się jeszcze na dodatek ten miesiąc. 30 dzień września, jutro 1 października. Mówimy wam dzień dobry, rozpoczynając nasze środowe przedpołudniowe spotkanie w Międzynarodowym Dniu Tłumacza, a w Polsce w Dniu Chłopaka. Wszystkim panom składamy życzenia, to na pewno pamiętamy. I tu chyba rola pań tym razem, aby o tym pamiętać i aby napisać SMS-ka, zadzwonić. To jest zawsze przecież taka miła niespodzianka. Niespodzianką na pewno będzie teraz to, że spoglądamy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to zobaczmy, co dobrego tam wysoko, wysoko. Barany w środę poczują przypływ energii i chęć działania. Możecie szybko załatwić sprawę, którą od dawna odkładana była na później. Byki skupią się na swoich obowiązkach, ale znajdą też chwilę na odpoczynek. Drobna wiadomość może poprawić wam humor. Bliźnięta będą wyjątkowo rozmowne i towarzyskie. Możecie usłyszeć coś, co skłoni was do zmiany pewnej decyzji. Raki mogą potrzebować w środę więcej spokoju i czasu dla siebie. Nie przejmujcie się tym, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Lwy przyciągną uwagę innych swoją pewnością. To dobry dzień, żeby pokazać, na co was stać. Panny będą miały głowę pełną planów i obowiązków. Postarajcie się nie brać na siebie więcej, niż naprawdę możecie zrobić. Wagi mogą znaleźć się w sytuacji, w której trzeba będzie szybko podjąć decyzję. Zaufajcie swojej intuicji i nie pozwólcie, by ktoś wywierał na was presję. Skorpiony zauważą szczegół, który wcześniej umknął ich uwadze. Wasza spostrzegawczość może pomóc wam uniknąć niepotrzebnego problemu. Strzelcy poczują potrzebę oderwania się od codziennej rutyny. Nawet mała spontaniczna zmiana planów może przynieść wam dużo radości. Koziorożce będą konsekwentnie realizować swoje zadania, wasza cierpliwość i dokładność zostaną zauważone przez innych. Wodniki wpadną na ciekawy i nietypowy pomysł. Nie bójcie się go zrealizować, nawet jeśli inni początkowo będą sceptyczni. Ryby mogą być w środę bardziej wrażliwe niż zwykle. Zadbajcie o odpoczynek i trzymajcie się z dala od niepotrzebnych konfliktów. Mamy środę, jak wspomniałem, ostatni dzień miesiąca, 92 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Grzegorz, rozważny, roztropny, krytyczny i uczuciowy. Hieronim, wnikliwy, uparty, niecierpliwy i oszczędny. Wiktor, mądry, opanowany i przekonywujący. Zofia jest przyjacielska, o wielkiej intuicji, a to także osoba godna zaufania. Osoby urodzone 30 września są szlachetne, sympatyczne i optymistyczne. Potrafią cierpliwie czekać i wyciągać wnioski. Interesują się psychologią, potrafią pomagać innym i mądrze doradzać. Cieszą się autorytetem wśród współpracowników i przyjaciół. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to koziorożec.
1: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy.

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: 9.30 na zegarach, a na termometrach już teraz w okolicach 19 stopni zapowiada się kolejny bardzo piękny, słoneczny dzień. W ostatnim dniu września temperatury przekroczą na pewno 20 stopni. Zobaczymy od 22 w Jeleniej Górze do 23, 4 może nawet w słońcu we Wrocławiu. Bardzo ciepła noc przed nami. Tutaj słuchajcie, niesamowita niespodzianka, bo w okolicach Jeleniej Góry dzisiaj w nocy na termometrach 14 stopni na plusie. Takie sytuacje końcem września zdarzają się bardzo rzadko, więc dzisiaj wieczorkiem, jeśli macie jutro wolne albo na późniejszą godzinę, można sobie faktycznie posiedzieć albo pójść na jakiś dłuższy wieczorny spacer. Jutro znów bardzo słonecznie i znów jutro ponad 20 stopni.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: I czas na kolejny poranny raport regionalny. Ania Tarkota przedstawi najważniejsze i najnowsze informacje z regionu.
1: W Wałbrzychu podpisano umowę na remont secesyjnej kamienicy części Pierzei przy ulicy Słowackiego. Dziś mieści się tam biuro paszportowe. Budynek ma przejść gruntowną renowację.
2: Tak, budynek przy ulicy Słowackiego nr 23A został wybudowany w 1903 roku jako wałbrzyska filia domu bankowego Eichron & Co. To właśnie powodowało, że od samego początku zachwycał przepychem i rozmachem, który dziś jest sporym kłopotem dla wykonawcy.
3: U góry jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjny dla użytkowników, ale bardzo trudny dla tych, którzy będą to robić, świetli, który ma charakter, jak wszystko zresztą w tym budynku, zabytkowy. I pani konserwator bardzo skrupulatnie przestrzega tego, że to jest zabytkowy świetlik, i wielokrotne nasze próby, aby to jakoś uprościć, no spełzły na niczym. Budynek ma niezwykle skomplikowany układ wewnętrzny.
2: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że same przygotowania i przymiarki do audytu budynku trwały kilka lat. Ostatecznie dokumentacja remontowa została przygotowana i wyłoniono firmę remontową, która inwestycje przeprowadzi.
3: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, szczytowych budynku głównego. Zwracam uwagę, że tylko części ścian, bo część ścian jest od ulicy Słowackiego, nie podlega ociepleniu zewnętrznemu. To jest ten problem, który mamy z wszystkimi budynkami. Problem jak problem, no po prostu wyzwanie zabytkowymi. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej.
2: A na te wszystkie prace i cały szereg niewymienionych wcześniej zaplanowano 7 miesięcy, liczone od początku tego tygodnia. Remont tylko tej jednej kamienicy będzie kosztował miasto 5,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Już 2 października, czyli w najbliższy piątek o godzinie 17 w sali menażowej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbędzie się kolejna edycja akcji pod nazwą Legnica w Różu. To wydarzenie poświęcone przede wszystkim zdrowiu kobiet, profilaktyce raka piersi i budowaniu świadomości dotyczącej regularnych badań. Legnica w Różu to inicjatywa, która łączy profilaktykę zdrowotną, edukację i integrację kobiet. Organizatorem jest Fundacja Dobre Znaki, mówi Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta Legnicy.
4: To jest oczywiste, że zdrowie jest dla nas najwyższą wartością. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy. Sama profilaktyka jest po prostu tańsza niż leczenie, a koszty te społeczne, rodzinne i finansowanie przy wystąpieniu poważnej choroby, już nie mówimy tylko o tej onkologicznej, ale także o chorobach przewlekłych, jak cukrzyca, są po prostu ogromne i dlatego w Legnicy ta profilaktyka nie jest pojedynczą akcją, ale jest elementem polityki miasta, którą kreujemy. Prezydent Maciej Kupa jest osobą, która bardzo mocno stawia właśnie na profilaktykę zdrowia i chodzi o to, żeby te badania były jak najbliżej mieszkańców, łatwo dostępne, żebyśmy też docierali do osób, które na co dzień odkładają wizytę u lekarza, no bo w profilaktyce ten czas naprawdę ma ogromne znaczenie.
5: Tylko gdzie przebiega granica odpowiedzialności samorządu? Mieszkaniec może powiedzieć: od leczenia mamy NFZ, szpitale i przychodnie. Dlaczego więc miasto ma angażować w to swoje pieniądze i swoich ludzi?
4: Nie chcemy zastępować NFZ-u ani systemu ochrony zdrowia. Możemy go tylko uzupełnić tam, gdzie widzimy te potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego organizujemy badania, edukujemy, zachęcamy do profilaktyki, bo wiemy, że dzięki tym działaniom część osób wcześniej trafi do lekarza, a to jest właśnie ta korzyść, której my nie jesteśmy w stanie wycenić. Warto angażować się w profilaktykę, angażować też miejskie zasoby, tym właśnie bardziej, że korzystamy z dofinansowania samorządu województwa, wsparcia naszych partnerów, m.in. DCO z Wrocławia.
5: I tutaj dochodzimy do Legnicy w Różu. Tegoroczna edycja odbędzie się już 2 października w Akademii Rycerskiej. Co będzie się działo?
4: Organizowana przez Fundację Dobre Znaki przy wsparciu miasta KGHM Polska Miedź, Legnica w Różu ma przypominać kobietom o profilaktyce raka piersi. Chcemy mówić o zdrowiu szerzej. Będą badania, konsultacje ze specjalistami, możliwość uzyskania informacji. Rok temu podczas Legnicy w Różu wykonano 180 badań, m.in. badania krwi, USG piersi, EKG. Były też badania wzroku i konsultacje i podobnie będzie 2 października.
5: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: A na koniec przenosimy się do Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze Sobieszowie, gdzie odbyła się kolejna edycja biegu Orląt Lwowskich. Wydarzenie zorganizował Zespół Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
6: Henryk Mitraszewski, wiceprezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa.
7: Powiedzmy o tym wyjątkowym biegu, bo tu każde dziecko tylko raz w życiu może w nim wziąć udział. Dlaczego?
6: Dlatego, że związane jest to z dziećmi, które broniły Lwowa przed Sowietami. Najmłodsze dziecko, które zginęło w obronie Lwowa, miało lat 9. Był to Janek Kukawski. I dlatego startują dzieci tylko w wieku 9 lat. Więcej nie mogą. A w sumie zginęło w obronie Lwowa 1421 nieletnich dzieci. Chodzi o do lat 18. I dlatego trasa tego biegu, właśnie to jest bieg, to może marzy, po prostu przejść tą trasę, wynosi 1421 metrów. Jest to właśnie związane z obroną Lwowa i ku pamięci właśnie tych orląt, tych dzieci, które broniły Lwowa.
8: Tomasz Ramik, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. Dzieci poznają historię, bardzo chciały wziąć udział w tym biegu i przede wszystkim jest to bieg, który upamiętnia dzieci 9-letnie i ku pamięci tym dzieciom właśnie dzisiaj przyszliśmy przebiec się.
9: A jak wam się podobało? Trudny bieg był?
10: Nie.
9: A co zapamiętaliście o tym biegu Orląt? Dlaczego to taki ważny bieg?
10: Bo dzieci walczyły i żeby upamiętnić.
11: Dzieci w 1921 roku walczyły.
1: Materiał przygotował Przemek Kaczałko i tym materiałem kończymy te doniesienia z regionu. Kolejny raport na naszej antenie o 10.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Kolejny piękny dzień na spacery, na wyjście w góry. Oczywiście jak najbardziej zachęcam do tego wyjścia. Piękna pogoda. W górach troszeczkę wieje, ale po kolei. Oczywiście zacznę od śnieżki. Temperatura 6 stopni, wiatr zachodni 21 metrów na sekundę w porywach do 26, widzialność ponad 50 km i zachmurzenie małe, wysokie, ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 845,7 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, w Szklarskiej Porębie 9 stopni, bezwiecznie praktycznie, z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeniem. Szlaki po nocy mogą być jeszcze mokre, w tych miejscach zacienionych, także ci, którzy wybierają się wcześniej rano na wycieczki, proszę zwrócić na to uwagę i tak jak za każdym razem gorąca prośba, przed wyjściem proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Coś dodatkowego przeciwwiatrowego w plecaku jak najbardziej dzisiaj wskazane. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
1: Na Stogu Jezerskim dzień będzie słoneczny, przewidywana temperatura do 19 stopni, teraz jest 10, spodziewany jest umiarkowany wiatr od 20 do 29 km na godzinę. W ciągu dnia będzie wiać nieco mocniej, do 40 km. W Świeradowie Zdroju niebo będzie bezchmurne, 16 stopni, a maksimum to dziś 23 stopnie według prognoz. Na koniec Jakuszyce, gdzie także piękna pogoda, dzień słoneczny, temperatura maksymalna ma osiągnąć 20 stopni, aktualnie na termometrach 12. Wieje łagodny wiatr z kierunków południowych od 12 do 20 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hi, we are Darius and Finlay and you are listening to Mosechne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk!
8: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
7: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.
13: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i Twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o Twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Mirjam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
6: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
5: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. W ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
7: 2,5 tysiąca różnicy.
8: Ile wchodzi tego tira?
9: Około 1400 litrów.
8: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
9: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
5: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
10: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
11: Trudno je zaobserwować?
10: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
5: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.
13: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: No to będziemy wspólnie, powoli, do przodu i mam nadzieję, że bez utrudnień. Najpoważniejsze informacje na Dolnym Śląsku mamy teraz obecnie na drodze ekspresowej S3 między Polkowicami a Głogowem w kierunku Zielonej Góry. Doszło tam do zdarzenia 4 pojazdów. Są 2 osoby poszkodowane, jezdnia jest zablokowana. Kierowcy powinni omijać ten odcinek i stosować się oczywiście do poleceń służb. W rejonie Głogowa występuje również zaplanowane zamknięcie jezdni S3 w kierunku Zielonej Góry z objazdem drogą wojewódzką 333. We Wrocławiu na AOW trwają prace przy odwodnieniu. Zajęty jest lewy pas w kierunku Kudowy. Roboty prowadzone są także na S5 i na odcinku S8 między Kobierzycami a Magnicami. W rejonie Jeleniej Góry kierowcy powinni uważać na DK30 między Lubaniem a Gryfowem Śląskim, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy.
13: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. Yeah.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: grupa Wilki na Wajew w Muzycznym Radiu, 17 minut po 10 już, a my podczas środowego przedpołudnia jesteśmy oczywiście z wami i w tym ostatnim dniu września spędzamy wspólnie czas. To na pewno Accent, Don't Leave, kiedyś Kaylee, teraz Don't Leave i Kuba i Kuba. Na pewno w kolejce bądźcie z nami.
1: Hello Poland, my name is Misha Miller and you are listening to Music.

Too Late for Goodbyes w Muzycznym Radiu, 23 minuty po 10. Ostatni dzień tego miesiąca i złota polska jesień, która nas odwiedziła i nie ma zamiaru nas opuszczać. Temperatury do końca tego dnia w okolicach 20 stopni, nawet powyżej. Ale to nie koniec, bo przyszły tydzień według naszych prognoz również bardzo słoneczny, bardzo ciekawy. Dopiero gdzieś w czwartkowe popołudnie, ale nie to teraz, tylko za tydzień mogą pojawić się opady deszczu i to takie bardziej obfite. Natomiast do przyszłego czwartku w prognozach widzimy tak naprawdę dużo, dużo słońca. Będzie również pochmurno, zachmurzenie umiarkowane, miejscami może nawet duże. Natomiast temperatury w tym tygodniu powyżej 20 stopni, w przyszłym powyżej 15. stopni. No i ta dzisiejsza noc, na którą tak spoglądam cały czas, bo 14 stopni dzisiaj w prognozach na nockę. To dobra, fajna niespodzianka i takie pożegnanie już września. Kuba i Kuba teraz, stygnie lato. No stygnie, już chyba ostygło, bo już jesień i astronomiczna i kalendarzowa od kilku dobrych dni.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
2: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: 10.30 punktualnie na termometrach w okolicach 20 stopni, 23 dzisiaj maksymalnie, słonecznie, pogodnie i bardzo przyjemnie. W nocy 14 stopni, z każdym kolejnym dniem troszkę mniej, ale nadal w czwartek powyżej 20, w piątek także, dopiero w sobotę 19 i w niedzielę 19 stopni. Natomiast dzisiaj bardzo dużo słońca, jutro i w piątek już zachmurzenie umiarkowane będzie nam towarzyszyło, ale myślę, że nadal to wszystko pod znakiem wysokich temperatur i dużej ilości słońca zarówno w tym, jak i w przyszłym tygodniu. Cieszmy się z tego. Ciśnienie teraz w okolicach Jeleniej Góry 1026 hektopaskali.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
5: Na początek ostatnich przedpołudniowych doniesień przenosimy się do zakładu uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego, gdzie przeprowadzane jest wyjątkowe przedsięwzięcie. To bardzo droga inwestycja, ale inwestujemy w bezpieczeństwo, które jest bezcenne, podkreśla Katarzyna Wierska-Kuberka, prezes Jeleniogórskiej Spółki Wodnik.
6: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody i o tym, żeby mieszkańcy mieli pewność, że ta dostawa będzie niezawodna i ciągła. Wydajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
5: Tu podkreślmy, że zakład będzie pracował ciągle, bez żadnych przerw.
6: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest inwestycja, którą prowadzimy na żywym organizmie, czyli zakład cały czas produkuje wodę, cały czas filtruje wodę, a jednocześnie modernizuje filtry. Jest to bardzo duże utrudnienie, ale nie jesteśmy w stanie wyłączyć Sosnówki, bo nie moglibyśmy wtedy podawać wody mieszkańcom. A Sosnówka zapewnia zaopatrzenie w wodę aż 48% mieszkańców Jeleniej Góry.
5: Tu warto podkreślić, że nie mówimy o wymianie małych wkładów, jakie znamy z domowych dzbanków, a o potężnych urządzeniach. Filtry te są gigantycznych rozmiarów.
6: Tak, dla zobrazowania to są kilkunastometrowej wysokości filtry o średnicy kilku metrów, w których znajdują się złoża o masie kilkudziesięciu ton. Tam jest węgiel aktywny, tam są złoża piaskowe, tam są najróżniejszego rodzaju ciężkie złoża, które służą do filtrowania wody i to są potężne urządzenia. Zresztą organizujemy wycieczki dla młodzieży i dla przedszkoli. Zapraszamy po modernizacji filtrów, żebyście Państwo sami zobaczyli, jak to wygląda. To jest naprawdę imponująca budowla.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Przenosimy się do Szczawna-Zdroju, gdzie mogłaby się rozpocząć budowa ścianki wspinaczkowej. To pomysł Młodzieżowej Rady Miasta. Jest jednak fundamentalny problem. Więcej w materiale Jacka Zycha.
2: Tak, ścianka wspinaczkowa to być może niewielka w skali tego, co przez ostatnich kilkadziesiąt miesięcy się w Szczawnie działo, ale mocno wyczekiwana i, mówiąc kolokwialnie, wychodzona przez młodych ludzi. O jej budowę od lat prosili młodzi radni z Młodzieżowej Rady Miasta. W tym roku wygospodarowano na to fundusze i inwestycja rzeczywiście mogłaby się zacząć.
7: Mamy teraz problem tylko z uzyskaniem wykonawcy na realizację tej inwestycji. Dwukrotnie ogłoszony przez nas przetarg na ten właśnie zakres niestety nie spowodował, że złożone zostały oferty.
2: Chociaż zainteresowanie projektem było, pytania wysunęły aż 4 firmy, powiedział Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Ostatecznie żaden z oferentów nie zdecydował się na podjęcie zadania i zgłoszenie do przetargu.
7: Projekt jest oczywiście gotowy, pozwolenie na budowę również. Będzie ona w narożniku obiektu przy ulicy Topolowej 5. Ścianka zewnętrzna, bardzo nowoczesna, z takimi elementami zabezpieczającymi użytkowników tej ścianki.
2: A wysoka na 9 metrów. Gmina nie zamierza porzucać projektu, będą podejmowane kolejne próby wyłonienia wykonawcy. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
5: A na koniec Bolesławiec to miasto z kolejnym ważnym wyróżnieniem za swoją przestrzeń publiczną. Ceramiczna rewitalizacja rynku Starego Miasta zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich.
8: W tegorocznej edycji oceniono 41 wyjątkowych przestrzeni publicznych z całej Polski. Bolesławiecki projekt został doceniony za połączenie historycznego charakteru miasta z nowoczesną aranżacją, w której ceramika stała się nie tylko ozdobą, ale jednym z najważniejszych elementów miejskiego krajobrazu. Nagroda jest podsumowaniem wieloletnich zmian w centrum Bolesławca. Prezydent Piotr Roman podkreśla:
9: to zwycięstwo to ponad 20 lat pracy przy rewitalizacji. Nie poszło na marne. Z zaniedbanego miejsca, z zadrapanymi kamienicami, stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, która stanowi powód do dumy dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców Bolesławca. Też jest wspaniałą atrakcją turystyczną budującą markę miasta. Możemy sobie pogratulować tego, że rynek bolesławiecki jest dzisiaj uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, co potwierdzili urbaniści, przyznając nam tę wspaniałą nagrodę.
8: Jednym z wyróżników bolesławieckiego rynku są ceramiczne elementy zaprojektowane przez lokalnych twórców. Artysta ceramik Mateusz Grobelny postawił na rozwiązanie, które łączy sztukę użytkową z miejską przestrzenią.
10: Chciałem, żeby ceramika nie była tylko ceramiką stołową, ale także powstała jako ceramiczne meble na naszym rynku w Bolesławcu.
8: Te realizacje mają również swoją codzienną, praktyczną historię. Jak mówi artysta, mieszkańcy i turyści znaleźli dla ceramiki form własne zastosowania.
10: Okrągły, tak zwany kapelusz, widzę, że bardzo dzieci polubiły. Używają go jako zjeżdżalnia i jakiś rodzaj parku rozrywki, a domu szezlong został przejęty przez panie, które robią zdjęcia na nim.
8: Drugim artystą, którego twórczość współtworzy ceramiczny charakter Bolesławca, jest Andrzej Pachom z ceramiki artystycznej Kaola. Jego prace pokazują, że lokalna kamionka może wychodzić daleko poza tradycyjne naczynia.
11: Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby wykorzystywać materiały i motywy kojarzone z Bolesławcem. Jestem autorem dużych murali ceramicznych w Bolesławcu, począwszy od największego, który znajduje się w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Jest to mural wykonany metodą tylko i wyłącznie stempelkową. I kilka innych murali, które zdobią na przykład Orkę, nasz basen miejski i między innymi ulicę Prusa, najważniejszą, którą dążymy do tego, żeby była cała wykonana z ceramiki.
8: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, tu Margaret. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Najnowsze nagranie od grupy U2 Silencio w oczekiwaniu na krążek. Krążek, który pojawi się już 13 listopada, Carnaval de Luz.
1: Cześć, tu Poważenik Awon 3.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia. Niebieski trójkąt. Kąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie. Radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
3: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
5: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
3: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich trasach. Najpoważniejsze utrudnienia mamy na S3 między Polkowicami a Głogowem. Doszło tam do zderzenia 4 pojazdów, o tym mówiliśmy już wcześniej. 2 osoby zostały poszkodowane. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Kierowcy jadący tym kierunkiem i w tą stronę powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Dodatkowo na odcinku Głogów Południe, Głogów Zachód prowadzone są prace. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest dziś zamknięta i obowiązuje objazd drogą wojewódzką 333. We Wrocławiu na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają prace przy odwodnieniu z zajętym lewym pasem w kierunku Kudowy. Roboty prowadzone są również na S5 oraz na nowym odcinku S8 Kobierzyce-Magnice.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą 18 minut po godzinie 11. To nasze spotkanie z programem Niezapomniane hity wszechczasów w ostatnim dniu września. Sean Paul, Calling on Me, za chwilę także Ross Ramazzotti.

0: Reklama. Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda.
4: Słonecznie i bardzo pogodnie w okolicach 21-22 stopni. Bardzo duża ilość słońca na Dolnym Śląsku i bardzo ciepła noc przed nami z temperaturami w okolicach nawet 14 stopni dzisiaj w nocy. 21-22 jutro. Jutro również słonecznie i pogodnie. W piątek troszkę się pochmurzy tutaj na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy 20 kresek, a zachmurzenie umiarkowane. W sobotę znów bardzo duża ilość słońca. Nie inaczej zresztą będzie w przyszłym tygodniu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Wiadomości z Legnicy.
5: Legnica w Różu to akcja profilaktyki raka piersi, która trwać będzie przez cały październik. O tym i wielu innych działaniach miasta Legnica na rzecz zdrowia mieszkańców porozmawiam z Aleksandrą Krzeszewską, zastępcą prezydenta miasta. Pani prezydent, od czasu objęcia przez panią funkcji zastępcy prezydenta Legnicy, profilaktyka stała się jednym z ważnych elementów działalności miasta. Jest bardzo wiele wydarzeń i akcji skierowanych do różnych grup społecznych. Skąd ten priorytet?
6: To jest oczywiste, że zdrowie jest dla nas najwyższą wartością. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy. Sama profilaktyka jest po prostu tańsza niż leczenie, a koszty te społeczne, rodzinne i finansowanie przy wystąpieniu poważnej choroby, już nie mówimy tylko o tej onkologicznej, ale także o chorobach przewlekłych, jak cukrzyca, są po prostu ogromne i dlatego w Legnicy ta profilaktyka nie jest pojedynczą akcją, ale jest elementem polityki miasta, którą kreujemy. Prezydent Maciej Kupa jest osobą, która bardzo mocno stawia właśnie na profilaktykę zdrowia i chodzi o to, żeby te badania były jak najbliżej mieszkańców, łatwo dostępne, żebyśmy też docierali do osób, które na co dzień odkładają wizytę u lekarza, no bo w profilaktyce ten czas naprawdę ma ogromne znaczenie.
5: Tylko gdzie przebiega granica odpowiedzialności samorządu? Mieszkaniec może powiedzieć, od leczenia mamy NFZ, szpitale i przychodnie. Dlaczego więc miasto ma angażować w to swoje pieniądze i swoich ludzi?
6: Nie chcemy zastępować NFZ-u ani systemu ochrony zdrowia. Możemy go tylko uzupełnić tam, gdzie widzimy te potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego organizujemy badania, edukujemy, zachęcamy do profilaktyki, bo wiemy, że dzięki tym działaniom część osób wcześniej trafi do lekarza, a to jest właśnie ta korzyść, której my nie jesteśmy w stanie wycenić. Warto angażować się w profilaktykę, angażować też miejskie zasoby, tym właśnie bardziej, że korzystamy z dofinansowania samorządu województwa, wsparcia naszych partnerów, m.in. DCO z Wrocławia.
5: I tutaj dochodzimy do Legnicy w Różu. Tegoroczna edycja odbędzie się już 2 października w Akademii Rycerskiej. Co będzie się działo?
6: Organizowana przez Fundację Dobre Znaki przy wsparciu miasta KGHM Polska Miedź, Legnica w Różu ma przypominać kobietom o profilaktyce raka piersi. Chcemy mówić o zdrowiu szerzej. Będą badania, konsultacje ze specjalistami, możliwość uzyskania informacji. Rok temu podczas Legnicy w Różu wykonano 180 badań, m.in. badania krwi, USG piersi, EKG. Były też badania wzroku i konsultacje i podobnie będzie 2 października.
5: Legnica w Różu jest tylko częścią większej układanki. Mieliśmy cytobus z bezpłatną cytologią, słuchobus, Legnickie Dni Zdrowia zaledwie tydzień temu.
6: I dodam, że mieliśmy również kilka edycji badań w kierunku Czerniaka, w których przebadane zostało kilkaset osób. Niestety, zdarzało się przypadki, przypadki wykrycia onkologicznych chorób skóry. Były również działania skierowane do mężczyzn dotyczące chorób jąder i prostaty. Dwukrotnie był w Legnicy Wąsobus, organizowaliśmy Movember, no i stawiamy na promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.
5: Teraz pojawia się również pierwszy miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2026-2028.
6: Dobrym przykładem spójności działań jest właśnie ten program dotyczący osteoporozy. Jest to miejski program, chcemy przechodzić od pojedynczych wydarzeń do działań zaplanowanych na dłużej i skierowanych do konkretnych grup mieszkańców. Już niedługo przekażemy Państwu szczegółowe informacje na temat programu.
5: Jeśli spotkamy się za rok i zapytam Panią, czy ta profilaktyka się udała, co musi się wydarzyć, żeby mogła Pani powiedzieć, tak, to działa?
6: Chciałabym przede wszystkim widzieć coraz więcej mieszkańców korzystających z badań profilaktycznych, ale też większą świadomość, że badać trzeba się regularnie, a nie dopiero wtedy, kiedy coś zaczyna boleć. Sukcesem będzie dla mnie to, że mieszkańcy będą wiedzieli, gdzie takich badań szukać, że ta oferta będzie po prostu systematyczna, bo właśnie w profilaktyce najlepszy efekt osiągamy wtedy, kiedy to staje się naszym nawykiem.
2: Wiadomości z Legnicy.

0: Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

0: I Agnieszka Chylińska w programie Niezapomniane hity wszechczasów. Kiedyś do ciebie wrócę. Kwadrans do południa, a na horyzoncie pojawia się...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: I Ben z nagraniem Leave It All Behind.

I like it w muzycznym radiu. 5 minut do godziny 12. Niezapomniane hity wszechczasów, także w towarzystwie nagrania Płomień, Los Drutos. Do wiadomości do 12.

0: Wczesne Radio. Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
6: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
5: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Załońskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
7: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności. Czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
5: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą przez co najmniej 30 dni niższe o połowę, no ale nie będzie to dotyczyć składów międzynarodowych, czyli na przykład tych jadących z lub do Polski. Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20.45, oczywiście w piątek. A od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd. Na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
8: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
5: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio.
2: Kochamy muzykę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: Jedziemy wspólnie, jedziemy bezpiecznie. Najpoważniejsze utrudnienia na Dolnym Śląsku mamy na drodze ekspresowej S3 między Polkowicami a Głogowem. Na jezdni w kierunku Zielonej Góry doszło do zdarzenia 4 pojazdów już jakiś czas temu. Tam 2 osoby zostały poszkodowane, droga jest zablokowana. Nie mamy jeszcze informacji o tym, aby coś się zmieniło w tej kwestii. Kierowcy powinni omijać ten odcinek, przygotować się na utrudnienia. W rejonie Głogowa dodatkowe prowadzone są zaplanowane prace na S3 z objazdem przez drogę wojewódzką 333. We Wrocławiu na AOW trwają prace przy odwodnieniu, a na trasie Wrocław-Kłodzko prowadzone są roboty związane z budową S8. Na S5 również występują zwężenia związane z pracami drogowymi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Wrześny Radio. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wanda i Banda Hi-Fi, uwielbiam to nagranie, naprawdę, to jest właśnie jeden z tych utworów z cyklu Niezapomniane Hity Wszechczasów i chyba nie ma opcji, że ktokolwiek nie zna choćby refrenu i to jest w sumie numer, który do tej pory pojawia się na wielu imprezach, nawet tych imprezach młodzieżowych, no może nie takich bardzo nastoletnich, no takich młodzieżowych po 25 roku życia, może mniej więcej tak. Natomiast fenomenalne nagranie, które polecamy wam w Muzycznym Radiu na dobry początek naszego środowego popołudnia. Pinał teraz The Hard Way, za chwilę także w tych klasykach grupa Manam.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 12.30 punktualnie na termometrach w okolicach 22 stopni. 22 i słonecznie, i bardzo przyjemnie. I cieszymy się z tego, że możemy tym słońcem się pochwalić innym, którzy w innych częściach Polski na przykład mieszkają, bo dzisiaj, faktycznie nie tylko dzisiaj, w tym tygodniu, duża ilość słońca towarzyszy nam i towarzyszyć będzie. 22 także jutro, w piątek podobnie 20, ale już zachmurzenie może się w piątek pojawić. No i w sobotę kolejna część słonecznego dnia. Nie inaczej będzie w przyszłym tygodniu.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: No to już raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
7: W pierwszych popołudniowych doniesieniach z regionu ulica Bolesława Chrobrego w Świdnicy, do której przebudowy zgłosiło się aż 7 firm, także legnicki biegasz z sukcesem podczas międzynarodowego półmaratonu Morawskiego Krasu. Za moment szczegóły, a na początek nowe informacje w sprawie śmierci 29-letniego policjanta podczas akcji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Według ustaleń Gazety Wyborczej, zanim 33-letni Mariusz G., sprawca zabójstwa, wrócił na posesję, miał zostać ostrzeżony przez jednego z domowników o obecności policji. Wtedy miało dojść do strzelaniny, w której śmiertelnie ranny został sierżant Nathan Sieroń.
8: Jak podaje Gazeta Wyborcza, 24 września przed godziną 11 na jedną z posesji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca przyjechało 10 policjantów pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusze sprawdzali informacje o przedmiotach, które mogły pochodzić z kradzieży samochodów. Na miejscu zastali dwie osoby. Jedną z nich, również poszukiwanego mężczyznę, zatrzymano. Według ustaleń wyborczej jeden z domowników miał następnie powiadomić Mariusza G. o obecności policjantów i prowadzonych czynnościach. Kiedy 33-latek wrócił na posesję, miał oddać strzały w kierunku funkcjonariuszy. Sierżant Nathan Sieroń, który był ubrany po cywilnemu, ale miał na sobie kamizelkę z napisem policja, został trafiony w głowę. Mariusz G. miał następnie uciekać, a podczas pościgu próbować strzelać również do ścigającego policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Wtedy podejrzany porzucił broń i został zatrzymany. Ciężko ranny policjant trafił do szpitala w Legnicy. Mimo operacji i wielogodzinnej walki lekarzy zmarł 25 września. Mariusz G. został tymczasowo aresztowany. Początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. Jednak po śmierci policjanta prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji prawnej na zabójstwo. Przebieg całej akcji jest obecnie analizowany przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz piony kontrolne Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji. Kontrole mają m.in. wyjaśnić, jakie informacje o potencjalnym zagrożeniu mieli funkcjonariusze przed przyjazdem na posesję. Na razie nie przesądzają one o odpowiedzialności któregokolwiek z policjantów, ani o ewentualnych błędach podczas akcji. Pogrzeb sierżanta Nathana Sieronia odbędzie się 2 października w piątek o godzinie 11 w Rokitkach. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: 7 firm chce przebudować ulicę Bolesława Chrobrego w Świdnicy. Otwarte oferty złożone w przetargu na realizację inwestycji. Najniższa z nich jest niższa niż zakładany wcześniej koszt zadania. Teraz miasto przystąpi do sprawdzenia i oceny wszystkich złożonych ofert.
9: Po zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie z warunkami przetargu na realizację inwestycji przewidziano 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego obejmie kompleksową modernizację infrastruktury drogowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni i chodników, budowę zatok postojowych oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny ulicy, komfort jej użytkowania działania oraz bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu. Na realizację zadania miasto otrzymało blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Legnicki biegacz Artur Gułaj wygrał międzynarodowy półmaraton Morawskiego Kresu. W tegorocznym święcie biegania w Blansku udział wzięło około 400 miłośników sportu.
3: Legnicę z partnerskim Blanskiem łączy wiele, także sportowa rywalizacja. Trasa zawodów prowadziła malowniczymi ulicami miasta w kierunku słynnych jaskiń Punkwy. Legniczanin wygrał bardzo pewnie. Pokonał trasę w godzinę 15 minut i 39 sekund. Drugi na mecie Czech, Radek Bebej, przegrał o minutę. Adam Wrzesiński, także z Legnicy, ukończył bieg na 74. miejscu. Być może obaj biegacze wystartują w najbliższą niedzielę w półmaratonie i legnickiej dziesiątce. Część dróg w centrum i na Piekarach będzie z tego powodu zamknięta. Większość utrudnień wystąpi w godzinach przedpołudniowych. Ruch kołowy zostanie mocno ograniczony na ulicach Zamkowej, Parkowej, Wrocławskiej, Świętego Piotra oraz na Placu Klasztornym. Całkowitemu zamknięciu ulegną ulice Wrocławska, Jordana, Powstańców Śląskich oraz żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Także częściowo Aleja Piłsudskiego. Uczestnicy obu dystansów pokonają dwukrotnie wyznaczoną pętlę. Start będzie ulokowany na boiskach treningowych w parku. Finałowy odcinek każdej pętli poprowadzi z ulicy Wrocławskiej przez Jordana i Powstańców Śląskich do mety na Stadionie Miejskim. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje kolejne. O 13.30 w imieniu Beaty Nowickiej zapraszam. W swoim dziękuję. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: to jeśli chodzi o piosenki, które pasują do programu Niezapomniane Hity Wszechczasów, no to mamy mocnego kandydata, zdecydowanie Biała Armia wśród wszystkich wielkich klasyków, tych polskich tym razem. 18 minut do godziny 13. W Niezapomnianych Hitach jeszcze na pewno Fool's Garden i Lemon Tree, będzie grupa Czarno-Czarni z nagraniem Nogi. Bądźcie z nami do 13, później popołudniowy czas z Muzycznym Radiem. Na horyzoncie pojawia się Iben z utworem Leave It All Behind. To nasz dzisiejszy hit tip. Ja za nasze spotkanie dziękuję. Fajnego dnia życzę. Korzystajcie ze słońca, korzystajcie z pogody. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
6: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie 2 plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
8: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
9: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
8: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
6: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
10: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
6: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie nie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
3: jak rano.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Alok i Body on My Mind.
1: Muzyczne radio.
0: 12 minut po godzinie 13, dziś 30 dzień września, a więc Dzień Chłopaka. Tym, którzy słuchają właśnie Muzycznego Radia, życzymy wszystkiego, co najlepsze. A w ramach takiego, można powiedzieć, małego prezentu dajemy Wam znać, że Dzień Chłopaka możecie obchodzić częściej niż tylko raz w roku, ponieważ w zależności od miejsca na globie, w którym się znajdujemy, ten dzień jest obchodzony w totalnie innej porze. U nas 30 dzień września, w Japonii 5 dzień maja, Brazylia 15 lipca, Indie 19 listopada i Norwegia już niedługo, bo 7 października. Więc tak można sobie obchodzić to święto cały rok. Nie musicie dziękować. Przypominamy, Muzyczne Radio popołudniową porą polecamy się Wam w Dzień Chłopaka z bardzo dobrą muzyką. Właśnie teraz pojawi się u nas dziewczyna pop, czyli Daria Zawiałow i piosenka Fifi Hollywood. Marta Wojtynik, witajcie, zapraszam na najbliższe godziny z Muzycznym Radiem.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: 1, 2, 3, 4. 3, 4.

0: nowych piosenkach i jeszcze nowszych singlach, o znanych artystach i absolutnych debiutantach. Jak co dzień w muzycznym radiu. Czas na kolejne spotkanie z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od polskiej premiery. Po przebojowym utworze Halo Houston, który świetnie sprawdził się na naszej antenie, czas na nowy singiel od Jaśka Piwowarczyka. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland pokazuje tym razem bardziej intymną i emocjonalną stronę swojej twórczości. Okazuje się, że ostatnie miesiące były dla Jaśka czasem intensywnej pracy koncertowej i studyjnej. Artysta zagrał m.in. na festiwalu w Opolu oraz podczas Summer Jazz Festival w Krakowie. Wydał też specjalną wersję Halo Houston, zaśpiewaną po, uwaga, uwaga, węgiersku, zdobywając nowych słuchaczy właśnie na Węgrzech. Teraz po kosmicznej podróży rozpoczętej przez poprzedni utwór Jasiek zatrzymuje się pod własnym niebem. Obłoki, taki jest tytuł nowej piosenki, to powieść o tęsknocie za znajomym głosem i słowach, których nie potrafimy powiedzieć wprost. Jasiek śpiewa o życiu w ciągłym zawieszeniu między nadzieją na powrót do tego, co było, a próbą pogodzenia się ze zmianą. Ale obłoki nie narzucają jednak jednej interpretacji. Każdy może na swój sposób odczytać potrzebę zachowania miejsca, w którym nadal czujemy się u siebie. Teraz nowa produkcja od Glockenbacha. Każdy człowiek jest własną planetą poruszającą się po swojej orbicie. Czasami jednak dwa światy się przecinają, łącząc nas, splatając nasze ścieżki na chwilę, zanim znów powoli zaczną nas od siebie oddalać. Być może po to, by pewnego dnia ponownie odnaleźć drogę do siebie. W nowym singlu Glockenbach eksploruje przestrzeń między przybyciem a pożegnaniem, czy też bliskością a dystansem. To opowieść o uczuciu, że gdzieś po drodze możemy spotkać kogoś, komu nie sposób się oprzeć. Piosenka Collide została napisana i wyprodukowana przez samego Glockenbacha, podobnie jak wszystkie jego dotychczasowe nagrania, a gościnnie występuje w tym utworze brytyjski wokalista i autor piosenek Callum Scott, którego charakterystyczny głos dodaje głębi emocji ich własnej teorii wielkiego wybuchu. Collide od Glockenbacha i Calluma Scotta w gronie gorących premier muzycznego radia. Music News. Na koniec wracamy do polskich nowości. Kamienie to nowy singiel Vixena i jeden z najbardziej osobistych utworów w jego twórczości. Piosenka powstała z potrzeby zmierzenia się z emocjami, wspomnieniami i ciężarem, który przez lata pozostawał niewidoczny, a jednak nieustannie dawał o sobie znać. Inspiracją do powstania utworu stały się doświadczenia związane z terapią i moment refleksji nad tym, co człowiek nosi w sobie przez lata. Kamienie opowiadają o potrzebie uwolnienia się od tego ciężaru i spojrzenia na własną przeszłość z większą świadomością. W tekście pojawiają się osobiste odniesienia do muzyki, mamy, żony oraz kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. To również próba konfrontacji z własnymi błędami, relacjami i sytuacjami, w których inni zostali zranieni. Kamienie to szczera, intymna opowieść Vixena o pamięci, relacjach, poczuciu winy i potrzebie wewnętrznego uwolnienia. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka muzycznych nówek. Michael Schulte z najnowszym singlem Cover You, Leon Krześniak i jego najnowsza piosenka Kręci się Ziemia i wspomniani przed momentem Glockenbach i Callum Scott z nagraniem Collide. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy niebawem, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej, we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
3: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Ostatni dzień września na Dolnym Śląsku na maksa słoneczny i nawet można powiedzieć bardzo ciepły. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 23 stopnie w regionie. Słońce cały czas nam dopisuje i towarzyszyć nam będzie na pewno do końca tego tygodnia. Ciśnienie jest w tendencji spadkowej, wynosi 1025 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta obecnie jest bardzo dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Brutalny atak w Lubinie, zmiany w legnickiej komunikacji i wyjątkowy wieczór filmowy w Jeleniej Górze.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Z Lubina napływają niepokojące doniesienia o brutalnym incydencie, do którego doszło w jednym z lokali. Podczas nocnej awantury 18-latek użył wobec dwóch osób niebezpiecznego narzędzia. Napastnik został szybko zatrzymany przez policjantów, a decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
12: W nocy z soboty na niedzielę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie otrzymał zgłoszenie o szarpaninie pomiędzy kilkunastoma osobami przed jednym z lokali na terenie miasta. Z przekazanych informacji wynikało również, że podczas zdarzenia jeden z mężczyzn zranił nożem dwie osoby. Relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
13: Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci różnych pionów lubińskiej komendy. Funkcjonariusze od samego początku rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia wszystkich uczestników zdarzenia oraz jego dokładnego przebiegu. Jak ustalili stróże prawa, podejrzewany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u dwóch mężczyzn uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci bardzo szybko ustalili pojazd, którym mógł się poruszać. Funkcjonariusze dzięki czynnościom operacyjnym namierzyli samochód, którym podróżował 18-latek. Chwilę później mężczyzna był już w rękach policjantów. W wyniku tego zdarzenia ciężkich obrażeń ciała doznało dwóch 20-letnich mężczyzn. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Lubinie i w Legnicy, gdzie przeszli operację. Jak wynikało z informacji przekazanych przez lekarzy, odniesione przez nich obrażenia stanowiły realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
12: Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 18-latkowi zarzutów. Za tę zbrodnię mieszkańcowi Lubina grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
10: Tymczasem w Legnicy rajcy władze miasta skupiają się na organizacyjnych zmianach, które dotkną portfele mieszkańców. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Maciej Kupaj poinformował o przygotowaniach do wprowadzenia nowej taryfy miejskiej przewoźnika. Ceny biletów autobusowych będą odtąd ściśle uzależnione od tego, czy pasażer posiada legnicką kartę miejską.
14: Nowa taryfa ma dotyczyć wszystkich posiadaczy karty, bez względu na wiek. W systemie legnickiej karty miejskiej jest aktualnie zarejestrowanych prawie 20 tysięcy użytkowników. Upoważnia ona uczniów i seniorów do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Nowa taryfa NPK przyzna korzyści również pasażerom z pozostałej grupy wiekowej. Jeszcze nie wiadomo ani jak bardzo wzrosną ceny biletów autobusowych, ani jaka będzie bonifikata dla posiadaczy Legnickiej Karty Miejskiej. Jak zapewnia prezydent, z pewnością opłaca się ją mieć także tym pasażerom, którzy do tej pory nie byli w gronie uprzywilejowanych. Wpływy ze sprzedaży biletów NPK to ponad 10 600 000 zł. Po wprowadzeniu 1 stycznia ubiegłego roku nieodpłatnych przejazdów dla dzieci, młodzieży i seniorów zmniejszyły się o 1 600 000, co automatycznie musiała uwzględnić rekompensata z budżetu miasta. Dużo miast na Dolnym Śląsku całkowicie zrezygnowało z biletów. Legnickie NPK chce tak zmienić taryfę, by pasażerowie spoza Legnicy płacili za swój bilet więcej niż legniczanie, którzy składają się na spółkę w podatkach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Na koniec zmieniamy temat na zdecydowanie spokojniejszy i zapraszamy do Jeleniej Góry. 8 października w kinie LOT odbędzie się kolejna odsłona popularnego cyklu 10 na 10 klasyka filmowa. Widzowie zobaczą kultowy dramat Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Nie będzie to jednak zwykła propozycja. Kino we współpracy ze studentami Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych przygotowało specjalne wydarzenia towarzyszące.
6: Anna Martynowska-Pietrzyk, kierownik kina LOT. 8 października kino LOT zaprasza na wyjątkowy pokaz Stowarzyszenia Umarłych Poetów, kultowego filmu z niezapomnianym Robinem Williamsem. To film, który skłania do refleksji i zostaje z nami na długo. To jednak będzie coś więcej niż tylko seans. Wieczór rozpoczniemy krótką prezentacją przygotowaną przez studentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Prezentacja pod hasłem Cel, który wybieram, o własnej drodze, marzeniach i odwadze bycia sobą. To temat, który bezpośrednio nawiązuje do historii bohaterów Stowarzyszenia Umarłych Poetów i jednego z najważniejszych pytań, jakie stawia film. Jak odnaleźć własną drogę, kiedy świat wokół ma już gotowy pomysł na to, kim powinniśmy być. A po seansie zapraszamy do wspólnej rozmowy ze studentami i opiekunem koła naukowego studentów. Jeśli ten film jest Wam bliski, przyjdźcie. Jeśli dawno go nie widzieliście, zobaczcie go ponownie. A jeśli nigdy go nie widzieliście, to warto zobaczyć go właśnie teraz na dużym ekranie. 8 października, godzina 18, kino LOT. Chwytajcie dzień, chwytajcie swoje marzenia i przede wszystkim przyjdźcie do kina. Do zobaczenia.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Aktualnie na dolnośląskich drogach dość spokojnie. Jedyne utrudnienie, które na pewno napotkacie jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca, to remonty. Remont nawierzchni między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów. Zajęty jest obecnie prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
0: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Golden Life i kochaj siebie, czyli chyba najważniejsza rzecz w życiu. Kochać siebie całego.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my w Muzycznym Radiu oczywiście kochamy muzykę i popołudniową porą kochamy bardzo nowości, które serdecznie Wam polecamy. Dziś w roli naszego hit tipu pojawi się Aben i Leave It All Behind.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja, jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
5: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
6: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
5: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
4: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
7: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
4: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
8: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemo, a w kolejne dni na korty wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
4: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Florida i bardzo, bardzo słoneczne Confessions w Muzycznym Radiu. 14 minut po godzinie 14. Słońca cały czas bardzo dużo na Dolnym Śląsku, a w Muzycznym Radiu oczywiście cały czas dużo bardzo dobrej muzyki. Wracamy do utworu, który swoją premierę miał dosłownie kilka dni temu, bo znalazł się na nowym albumie Artura Rojka W objęciach, bo to właśnie o tej piosence mowa. To jeden z naprawdę wielu świetnych utworów, które znalazły się na albumie Urodziłem się po to, aby latałem. Album wydawać by się mogło o nazwie, która jest pisana z błędem, ale to jest bezbłędne, ponieważ jest to zdanie, które syn Artura Rojka wypowiedział i tak się artyście spodobało, że uznał, że będzie to dobry tytuł kolejnej solowej płyty. Solowa płyta oczywiście promowana będzie trasą koncertową. Chciałbym urodzić się, żeby latałem Tour 2026. Jest to trasa, która absolutnie w błyskawicznym tempie się wyprzedała, więc w dniu premiery Artur Rojek postanowił dołożyć kilka dat i ruszyć wiosną również w trasę koncertową. Całe szczęście, bo zapowiada się naprawdę dobra trasa, bo piosenki na tym albumie są po prostu świetne. Już teraz Artur Rojek i W objęciach.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Naszą piosenką dnia jest dziś utwór, który udowodni wam, że samplowanie nie ma końca. Pamiętamy wszyscy wielki hit Bitter Sweet Symphony. Najgłośniejszy, można powiedzieć, najgłośniejsze posądzenie o plagiat w historii, bo jest to utwór ikoniczny, jeżeli chodzi o lata 90. Wielka Brytania, Britpop i właśnie piosenka Bitter Sweet od The Verve. Utwór, który wykorzystuje sample z piosenki od The Rolling Stones. A w tym roku kolejna osoba postanowiła sięgnąć po ikoniczną już melodię. Jest to Lavinia i możemy usłyszeć ten sample w piosence Reasons, naszej piosence dnia.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

słuchasz Muzycznego Radia.

0: Reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Słoneczne dni za nami, słoneczne dni przed nami na Dolnym Śląsku. Nadchodzący tydzień ma być naprawdę cały czas słoneczny, aż do końca tego tygodnia słońce będzie nam towarzyszyło. Tak jak dziś na Dolnym Śląsku, zachmurzenie małe. Jedyne co to wiatr jest umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 35 km na godzinę. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1025 hektopaskali, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: A w tym raporcie sprawdzamy, dlaczego uczniowie z powiatu lwóweckiego muszą jeszcze poczekać na nową salę gimnastyczną, jak KSON walczy z barierami w karkonoskich lasach i jakie atrakcje przygotowali ewangelicy z Wałbrzycha.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Wędrówkę po regionie zaczynamy w powiecie lwóweckim, gdzie przedłuża się likwidacja skutków wielkiej wody. Nieco później niż pierwotnie planowano, zakończy się remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wleniu. Przyczyną opóźnień są rygorystyczne wymogi technologiczne, których przy tak poważnych pracach nie można ominąć, co szczegółowo wyjaśnia burmistrz Wlenia Artur Zych.
10: Nie będzie to jakiś długi okres czasu, bo myśmy zakładali, że w październiku już sala zostanie udostępniona uczniom. Niestety po rozmowach z wykonawcą okazało się, że podłoga nie uzyskała jeszcze odpowiedniej wilgotności. Od tej wilgotności zależy to, czy można położyć wykładzinę, która jest dedykowana do sal gimnastycznych. Ona jest bardzo droga, bo ona kosztowała kilkaset tysięcy złotych i w związku z tym nie możemy ryzykować utraty gwarancji przez takie przyspieszanie terminu w sposób sztuczny. Według ostatnich rozmów z wykonawcą sala gimnastyczna powinna ruszyć z końcem tego roku, czyli tam powiedzmy 2 miesiące później i mam nadzieję, że tego terminu dotrzymamy. Przebudowa budynków szkolnych, dobudowa też idzie pełną parą. Dzisiaj już ta część, która ma być dodatkową, jest zadaszona. Trwają prace wewnętrzne, wykończeniowe. No a dach szkoły pokrywa nowa dachówka czerwona, ceramiczna, która już będzie na lata, bo przypomnę, że do tej pory na dachu mieliśmy dachówkę bitumiczną, która przeciekała, ten dach był jak sito, po tej powodzi okazało się, że jest to dość duży problem. Także myślę, że z początkiem przyszłego roku oddamy już cały obiekt do użytkowania, będzie to bardzo ładny, bardzo nowoczesny obiekt, dostosowany do dzisiejszych potrzeb, no i przede wszystkim przemyślany tak, żeby zminimalizować skutki jakiejkolwiek powodzi czy nawałnicy, która może się zdarzyć w przyszłości.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Pozostajemy w tematach związanych z naprawianiem barier i bezpieczeństwem, ale tym razem przenosimy się z sal szkolnych na górskie szlaki. W Jeleniej Górze wystartowała 9. konferencja górska zorganizowana przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W tym roku dwudniowe wydarzenie odbywa się pod hasłem Dostępna natura, bezpieczne szlaki. O tym, jak udostępniać góry i lasy wszystkim chętnym, bez barier, a zarazem chronić przyrodę, mówi prezes KSON Stanisław Schubert.
11: Po raz pierwszy w mojej ponad 60-letniej zawodowej pracy w turystyce
0: będę musiał namawiać wszystkich, aby nie przyjeżdżali do Karpacza i na szczyt Śnieżki w weekendy i w pełnym sezonie. Bowiem to, co widzimy, to, co się dzieje z tymi nieustającymi procesjami liczącymi po kilkanaście tysięcy osób, które maszerują na szczyt Śnieżki, to nie ma nic wspólnego z dobrym pojęciem wypoczynku i turystyki. Jest przecież tyle pięknych, okolicznych gór, jak Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, jak Góry Zerskie. Są wreszcie lasy państwowe, które chcą absolutnie otworzyć się na turystykę nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również seniorów.
4: Lasy mamy wszędzie. Lasy są w całym kraju. Przemysław Herman, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Lasy są świetnym miejscem do odpoczynku dla każdego. Każdy ma prawo przyjść do lasu, ma prawo korzystać z przyrody i czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy poruszająca się na wózku, czy niewidoma, czy niesłysząca, nie powinno mieć to żadnego znaczenia. Stąd rola lasów państwowych bardzo duża w tym, żeby udostępniać swoje zasoby, centra edukacji przyrodniczej, ścieżki przyrodnicze właśnie w taki sposób, żeby każdy mógł z nich skorzystać.
11: Presja społeczna na lasy i na to, żeby korzystać z uroków lasu, przyrody jest bardzo duża.
12: Jan Dzięcielski, dyrektor Lasów Państwowych we Wrocławiu.
11: A nie możemy wykluczać nikogo i dlatego dzisiaj ta konferencja, bo zauważamy te potrzeby osób niepełnosprawnych. I też musimy pamiętać jedno, że społeczeństwo się starzeje. Ta niedołężność nie tylko będzie dotyczyła osób niepełnosprawnych, ale starszego społeczeństwa, któremu powinniśmy udostępniać tak drogi, szlaki, żeby były dostępne dla tych ludzi, którzy mają chociażby problemy z poruszaniem się.
8: Górskie szlaki Sudetów zawiodły nas prosto do Wałbrzycha. Tu za kilka dni otworzą się historyczne przestrzenie. W nadchodzącą sobotę rozpoczyna się Festiwal Reformacji. Z tej wyjątkowej okazji swoje drzwi dla zwiedzających i uczestników otwiera historyczna świątynia, Kościół Ewangelicki. Szczegóły tego wydarzenia przybliża w swoim materiale Jacek Zych.
13: Tak, chociaż Kościół Ewangelicki w Wałbrzychu kryje naprawdę wieki historii, wciąż pozostaje pomijany przez wielu mieszkańców. Festiwal Reformacji przypomina o tym zabytku, między innymi poprzez nocne zwiedzanie.
14: To jest klimat w ogóle bycia w miejscu i patrzenia bardziej na niektóre detale, niektóre miejsca. Po pierwsze, bardzo pięknie wygląda kwestia oświetlenia, które mamy wokół kościoła, które pada przez nasze okna właśnie z tych wszystkich empor i też faktycznie będąc w niektórych miejscach, ten kościół wygląda całkowicie inaczej. Jego architektura się po prostu zmienia. A dodatkowo, kiedy prowadza przewodnik, no to on też wtedy używając latarki też zwraca uwagę na niektóre miejsca i wtedy patrzymy na jedno miejsce, o którym mówi, a nie, że nasze oczy znów krążą wokół i patrzą, gdzie tam szukają jakichś miejsc na zdjęcia.
13: To ksiądz Marek Bożek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej. W Wałbrzychu świątynia stoi w centrum miasta i ma już 240 lat. Zaprojektowany przez Karla Langhansa, autora m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie, zaskakuje wielu odwiedzających swoją naprawdę nietypową formą.
14: Reakcje mamy powiedzmy skrajne. Jedna reakcja jest na zasadzie nic tu nie ma, w sensie białe ściany i ambona po środku, a część jest właśnie wręcz przeciwna, że jest takie wow, tak? Czyli jakby w ogóle coś innego. Nie mówiąc już o tym, że nie oszukujmy się, no bryła naszego kościoła, jeśli chodzi o stan elewacji, nie zachęca w ogóle do zajrzenia do środka. Ona jest też na planie prostokąta, a kiedy wchodzimy do środka, widzimy tak naprawdę piękny owal, widzimy tutaj pozorną kopułę, więc też całkowicie coś innego. Część osób mówi, no, że wygląda prawie jak teatr.
13: Wałbrzyski Festiwal Reformacji rozpocznie się już w sobotę koncertem organowym pod tytułem Mistrzowie Muzyki Ewangelickiej Dźwięki Trzech Stuleci. Potem wydarzenia będą trwały przez cały październik. Kalendarium i szczegółów festiwalu należy szukać w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Wałbrzyskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio and my new single Feelings for You.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Aktualnie główne utrudnienia napotkacie na autostradzie A4 jadąc w kierunku Zgorzelca. Między węzłem Chojnów a węzłem Lubiatów trwają roboty drogowe, zajęty jest prawy pas. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym. To utrudnienie ma potrwać jeszcze przynajmniej do godziny 15, a kolejne roboty drogowe również napotkacie jadąc w kierunku Zgorzelca między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Również roboty drogowe, zajęty prawy pas. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem lewym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie.

0: Marek Kłusowski, Chłopak z sąsiedztwa. Nagranie, które znalazło miejsce na jego debiutanckim albumie. Dobre informacje są takie, że artysta już ogłosił, że szykuje się premiera drugiego albumu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Wracamy do bardzo dance'owego, środowego hit typu Eben i Leave It All Behind.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
4: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
5: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
4: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
3: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
6: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
3: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
7: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
8: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
3: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
3: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum dwóch noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze, bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę dzisiaj w programie, co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego i Polacy coraz częściej wybierają napęd na cztery koła. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: No właśnie, niektórzy zadają sobie to pytanie, po co mi napęd 4x4? Przecież nie będę jeździł po drogach szutrowych i gdzieś poza asfaltami. Ale na szczęście zaczęliśmy inaczej zupełnie postrzegać to rozwiązanie. Co ciekawe, za wzrostem popytu nie idzie wzrost sprzedaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań o auta 4x4 wzrosła o prawie 12%, o tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10%, licząc rok do roku. Jeszcze jakiś czas temu napęd na cztery koła był najczęściej kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej, normalnej jazdy. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożach, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in. Teraz co faktycznie oznacza wyprzedzanie na trzeciego?
0: Aktualne przepisy.
1: W polskich przepisach nie znajdziemy określenia, definicji wspomnianego wyprzedzania na trzeciego. To jest określenie, które funkcjonuje głównie w języku potocznym i w mediach, w środowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego i wśród policjantów. To oznacza sytuację, w której na tym samym odcinku drogi znajdują się jednocześnie trzy pojazdy uczestniczące w niebezpiecznym manewrze. Pierwszy jest wyprzedzany, drugi wykonuje wyprzedzanie, a trzeci nadjeżdża z przeciwnego kierunku. To właśnie od liczby pojazdów wzięła się ta nazwa, to określenie. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsca i czasu na bezpieczny powrót na swój pas, ryzyko wypadku w takiej sytuacji gwałtownie rośnie. W określeniu tym chodzi o to, że na drodze o dwóch pasach na tej samej linii znalazłyby się trzy samochody.
0: Autoradio.
1: W praktyce często dochodzi wtedy do nerwowych reakcji. Kierowca jadący z przeciwka hamuje, samochód wyprzedzany odruchowo zwalnia, osoba wykonująca manewr usiłuje za wszelką cenę zmieścić się przed nadjeżdżającym samochodem. W takich warunkach o tragedię nie trudno. Najgroźniejsze oczywiście są zderzenia czołowe w takich sytuacjach, a jazda na trzeciego właśnie do nich doprowadza. Problem polega na ogromnej prędkości względnej pojazdów, które jadą w przeciwnych kierunkach. Wszystko tłumaczy prosta fizyka. Jeśli dwa auta jadą z przeciwnych stron z prędkością na przykład około 90 na godzinę, ich prędkość względem siebie wynosić już będzie 180 km na godzinę. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że kierowcy często nie przewidują zachowań innych uczestników ruchu. Wystarczy, że wyprzedzany pojazd przyspieszy, na drodze pojawi się zakręt lub wzniesienie ograniczające widoczność, a sytuacja momentalnie wymyka się nam spod kontroli. Oby nie. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Stradivarius, Monks i Kilka Sekund.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy do naszej piosenki dnia. Jest to utwór, który powinien się kojarzyć z piosenką Bittersweet Symphony, wydaną w 98 roku. Końcówka lat 90. i to właśnie wtedy szalał, królował Britpop. No i zespół The Verve z piosenką Bittersweet Symphony. W tym roku Lavinia postanowiła wrócić do tej bardzo nostalgicznej piosenki w swoim nagraniu Reasons, wykorzystując bardzo charakterystyczny sample.

0: reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Prognozy pogody dla Dolnego Śląska od kilku dni bez zmian, ale to jest dobra informacja, bo już od weekendu jest naprawdę słonecznie i do nadchodzącego weekendu również tak ma być. Pełno słońca, a na termometrach ponad 20 stopni, obecnie do 23 stopni zobaczycie na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1025 hektopaskali, a jakość powietrza bez zmian cały czas bardzo dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: W tym raporcie powiemy o kulisach tragedii w Kraśniku Górnym, remoncie zabytkowej kamienicy w Wałbrzychu i wyjątkowej ofercie Zdrojowego Teatru Animacji dla seniorów.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Na jaw wychodzą nowe, wstrząsające informacje dotyczące śmierci 29-letniego policjanta, sierżanta Natana Sieronia, który zginął podczas akcji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, sprawca zabójstwa 33-letni Mariusz G., zanim wrócił na teren posesji, miał zostać ostrzeżony przez jednego z domowników o obecności funkcjonariuszy. To właśnie wtedy nastąpił tragiczny w skutkach atak, w wyniku którego mundurowy został śmiertelnie postrzelony.
12: I jak podaje Gazeta Wyborcza, 24 września przed godziną 11 na jedną z posesji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca przyjechało 10 policjantów pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusze sprawdzali informacje o przedmiotach, które mogły pochodzić z kradzieży samochodów. Na miejscu zastali dwie osoby. Jedną z nich, również poszukiwanego mężczyznę, zatrzymano. Według ustaleń wyborczej jeden z domowników miał następnie powiadomić Mariusza G. o obecności policjantów i prowadzonych czynnościach. Kiedy 33-latek wrócił na posesję, miał oddać strzały w kierunku funkcjonariuszy. Sierżant Natan Sieroń, który był ubrany po cywilnemu, ale miał na sobie kamizelkę z napisem policja, został trafiony w głowę. Mariusz G. miał następnie uciekać, a podczas pościgu próbować strzelać również do ścigających go policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Wtedy podejrzany porzucił broń i został zatrzymany. Ciężko ranny policjant trafił do szpitala w Legnicy. Mimo operacji i wielogodzinnej walki lekarzy zmarł 25 września. Mariusz G. został tymczasowo aresztowany. Początkowo usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. Jednak po śmierci policjanta prokuratura zapowiedziała zmianę kwalifikacji prawnej na zabójstwo. Przebieg całej akcji jest obecnie analizowany przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz piony kontrolne Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Policji. Kontrole mają m.in. wyjaśnić, jakie informacje o potencjalnym zagrożeniu mieli funkcjonariusze przed przyjazdem na posesję. Na razie nie przesądzają one o odpowiedzialności któregokolwiek z policjantów, ani o ewentualnych błędach podczas akcji. Pogrzeb sierżanta Natana Sieronia odbędzie się 2 października w piątek o godzinie 11 w Rokitkach. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Zabytkowa architektura Wałbrzycha odzyskuje dawny blask. Podpisano właśnie umowę na gruntowną renowację secesyjnej kamienicy przy ulicy Słowackiego, która stanowi część miejskiej Pierzei. W budynku tym mieści się biuro paszportowe. Obiekt przejdzie pełny remont, który zabezpieczy jego konstrukcję rekonstrukcję i odświeży historyczną fasadę.
6: Tak, budynek przy ulicy Słowackiego nr 23A został wybudowany w 1903 roku jako wałbrzyska filia domu bankowego Eichron & Co. To właśnie powodowało, że od samego początku zachwycał przepychem i rozmachem, który dziś jest sporym kłopotem dla wykonawcy.
13: U góry jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjny dla użytkowników, ale bardzo trudny dla tych, którzy będą to robić, świetli, który ma charakter, jak wszystko zresztą w tym budynku, zabytkowy. I pani konserwator bardzo skrupulatnie przestrzega tego, że to jest zabytkowy świetlik i wielokrotne nasze próby, aby to jakoś uprościć, no spełzły na niczym. Budynek ma niezwykle skomplikowany układ wewnętrzny.
6: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że same przygotowania i przymiarki do audytu budynku trwały kilka lat. Ostatecznie dokumentacja remontowa została przygotowana i wyłoniono firmę remontową, która inwestycje przeprowadzi.
13: Roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, szczytowych budynku głównego. Zwracam uwagę, że tylko części ścian, bo część ścian jest od ulicy Słowackiego, nie podlega ociepleniu zewnętrznemu. To jest ten problem, który mamy z wszystkimi budynkami. Problem jak problem, no po prostu wyzwanie zabytkowymi. Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej.
6: A na te wszystkie prace i cały szereg niewymienionych wcześniej zaplanowano 7 miesięcy liczone od początku tego tygodnia. Remont tylko tej jednej kamienicy będzie kosztował miasto 5,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Przed nami weekend seniora z kulturą 2026, z okazji którego Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze przygotował wyjątkowy program dla widzów w każdym wieku. W sobotę spektakl Dzienniki Gwiazdowe, czyli pełna humoru, ale i filozoficznej głębi opowieść kosmiczna, na którą zaprasza aktor Rafał Ksiądzyna.
14: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki Gwiazdowe Stanisława Lema.
10: W niedzielę z kolei nowoczesna, współczesna interpretacja baśni Brzydkie Kaczątko. Warto dodać, że seniorzy mogą kupić bilety normalne o 50% taniej bezpośrednio w kasie teatru, a po niedzielnym spektaklu zaplanowano wyjątkowe, darmowe oprowadzanie po zakamarkach teatru. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy z cogodzinnym raportem drogowym. Autostrada A4, jadąc w kierunku Wrocławia, na podkacie naprawdę spore utrudnienia. Między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice doszło do kolizji. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym, ale patrzymy na mapy drogowe i w tamtym miejscu robi się już naprawdę spory zator drogowy, więc lepiej w okolicach Kostomłotów zjechać i tamto miejsce objechać, ponieważ utrudnienia mają potrwać jeszcze około godziny. Jadąc autostradą A4 w przeciwnym kierunku, w kierunku Zgorzelca, między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole, roboty drogowe, zablokowany jest prawy pas ruchu. W tamtym miejscu ruch odbywa się pasem lewym.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Płytki?
4: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
3: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz. Ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić się do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. Areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
5: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
1: Były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: iPhone'a.
1: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: David Guetta i zespół One Republic. I don't wanna wait for the weekend. Nie chcę czekać na weekend. No, jeszcze na weekend trzeba na pewno poczekać, bo jest środa, ale już godzina 16, dokładnie 12 minut po godzinie 16, więc czekać na pewno nie trzeba na program Best Of.
1: Muzyczne radio. Best Of. Najlepszy z najlepszych.
0: Do godziny 17 Best Of będzie podbijał falę muzycznego radia, a w tym programie na pewno pojawi się zespół Emo i Nie Mówiła Nic, a następnie Music News.

Music News kłaniają Wam się w pas i zapraszają do świata muzyki, tej nowej, nowszej i najnowszej. Dziś będziemy mieć dobre wieści dla fanów U2, Krzysztofa Zalewskiego i artysty, który nagrywa jako Earbox. Tomek Dudkiewicz i Music News, sprawdźmy szczegóły, zaczynamy. Krzysztof Zalewski powraca z premierowym singlem. To propozycja, która ma stać się muzycznym antidotum na nadciągającą jesienną aurę. Jednakowi to utwór, w którym Zalewski po raz kolejny udowadnia swój kunszt tekściarski i interpretacyjny. Piosenka w warstwie lirycznej porusza uniwersalne tematy przeznaczenia, bliskości i poszukiwania tej jedynej relacji w świecie pełnym powtarzalności. Muzycznie to przede wszystkim dynamiczny beat i duża dawka charakterystycznej dla Zalewskiego organicznej energii. Sam artysta tak zapowiada ten numer. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D mająca ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy po prostu jednakowi. No i oczywiście jest to ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 1985 roku. Dodał artysta. Teraz w Music News U2. W roku swojego 50-lecia zespół otwiera kolejny rozdział swojej historii. Carnaval de Luz, pierwszy od 9 lat album grupy, z całkowicie nowym materiałem ukaże się 13 listopada. Zapowiedzią płyty jest utwór Silencio, krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surfpunka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. Carnaval de Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jackknife Lee. 12 utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających mrocznych sił. Brzmieniowo album przywołuje echa najbardziej eksperymentalnych momentów w dorobku U2, łącząc je z klasycznymi dla zespołu tekstami w takich utworach jak choćby The Greatest Show on Earth, Glorify czy też Midnight Sunshine. Zupełnie inną energię wnosi trwające zaledwie 2 minuty i 35 sekund Silencio, ukłon w stronę zadziorności wczesnego surfpunka. Czekamy zatem na nowy album U2 i gramy Silencio. Ten utwór już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Pozostajemy przy nowych singlach. Niektóre mury mają inną funkcję niż ochronna. Mogą powstrzymywać nas samych przed rozwojem. Właśnie z takim uczuciem zmaga się Earbox w najnowszym singlu pod nazwą Jericho. Jeszcze przed oficjalną premierą utwór zdołał sporo namieszać dzięki zapowiedziom publikowanym przez artystę w platformach społecznościowych. Muzycznie Earbox pozostaje zakorzeniony w świecie vintage house. Nostalgiczne warstwy brzmienia łączą się ze współczesną house'ową produkcją. Oszczędne linie wokalu dają singlowi wiele oddechu. Powracający wers My Jericho pozwala skupić się na głównym przesłaniu tej właśnie piosenki. Dodaje mu emocjonalnej głębi, ale bez nadmiernej dramaturgii. Chodzi o cichą odwagę, której potrzebujemy, gdy chcemy kogoś ponownie wpuścić do swojego życia. To, co znajdziemy za zburzonymi murami, pozostaje otwarte. Sam Earbox tak opowiada o znaczeniu ukrytym w piosence. Jericho mówi o murach, które budujemy wokół siebie dla własnej ochrony oraz o odwadze, jakiej wymaga pozwolenie, by te mury po prostu runęły. Jericho od Earboxa. To nie jedyna nowość, jaka trafia na falę Muzycznego Radia. Posłuchajcie, jakie jeszcze premiery mamy Wam do zaoferowania. Dub Dogs i Eta z nagraniem The Fade Outline, Naked i Portugal The Man z nowym singlem Some Kind of High i Albi z najnowszą propozycją Dancing With Your Ghost. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do miłego.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Cały czas bezchmurne niebo na Dolnym Śląsku. Nadchodzące dni mają być podobne. Dziś na termometrach maksymalnie mogliśmy zobaczyć 23 stopnie i nadchodzące dni również tak wysoką temperaturę przyniosą. Ostatni dzień września z ciśnieniem w tendencji spadkowej, które na ten moment wynosi 1024 hektopaskale. Jakość powietrza cały czas bardzo dobra.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Przetargowe rozstrzygnięcia w Świdnicy, wielkie inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców Jeleniej Góry, a także sportowa lekcja historii w Sobieszowie i finał ważnej akcji charytatywnej w Lubinie.
5: Muzyczne radio.
6: 7 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Świdnicy. Urzędnicy otworzyli już zabezpieczone koperty i mają powody do zadowolenia. Najniższa ze złożonych ofert mieści się w budżecie i jest niższa niż zakładany wcześniej koszt tego zadania. Teraz miasto przystąpi do szczegółowego sprawdzenia i oceny formalnej dokumentacji.
7: Po zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie z warunkami przetargu na realizację inwestycji przewidziano 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego obejmie kompleksową modernizację infrastruktury drogowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni i chodników, budowę zatok postojowych oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny ulicy, komfort jej użytkowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu. Na realizację zadania miasto otrzymało blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Sprawne drogi to komfort mieszkańców, ale samorządy dbają też o inne kluczowe elementy codziennego życia, w tym o czystą wodę i jej bezpieczne dostawy. Wyjątkowe i niezwykle kosztowne przedsięwzięcie trwa właśnie w zakładzie uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego. Jeleniogórska spółka Wodnik wymienia tam systemy filtracyjne, jak podkreśla prezes spółki Katarzyna Wierska-Guberka. Choć inwestycja pochłonie duże środki, to bezpieczeństwo mieszkańców jest bezcenne.
8: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody. Dajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
6: Czysta woda i zdrowie to podstawa, by mieć siły do aktywności fizycznej, a tej nie brakowało najmłodszym mieszkańcom regionu, którzy pobiegli, by uczcić pamięć historycznych bohaterów. Na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze Sobieszowie odbyła się kolejna edycja biegu Orląt Lwowskich. Impreza przyciągnęła wielu uczestników, a za jej organizację odpowiadał zespół placówek pozaszkolnych, Centrum Wspierania Uzdolnień. Wydarzenie wspierało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
9: Henryk Mitraszewski, wiceprezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa.
10: Powiedzmy o tym wyjątkowym biegu, bo tu każde dziecko tylko raz w życiu może w nim wziąć udział. Dlaczego?
9: Związane jest to z dziećmi, które broniły Lwowa przed Sowietami. Najmłodsze dziecko, które zginęło w obronie Lwowa, miało lat 9. Był to Janek Kukawski. I dlatego startują dzieci tylko w wieku 9 lat. A w sumie zginęło w obronie Lwowa 1421 dzieci do lat 18. I dlatego trasa tego biegu, właśnie to jest bieg, to może marzy po prostu przejść tą trasę, wynosi 1421 metrów.
2: Tomasz Ramik, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 6 w Wieleniej Górze. Dzieci poznają historię, bardzo chciały wziąć udział w tym biegu i przede wszystkim jest to bieg, który upamiętnia dzieci 9-letnie i ku pamięci tym dzieciom właśnie dzisiaj przyszliśmy.
10: A jak wam się podobało? Trudny bieg był?
11: Nie.
10: A co zapamiętaliście o tym biegu Orlon? Dlaczego to taki ważny bieg?
11: Bo dzieci walczyły i żeby upamiętnić.
12: Dzieci w 1921 roku walczyły.
6: Młodzi biegacze wykazali się ogromnym zaangażowaniem, podobnie jak ich rówieśnicy z Lubina, którzy swoją energię postanowili przekuć w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Zakończył się nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki w rejonie lubińskim. Najmłodszy ma 18 lat. Przed nimi teraz kolejne zadanie. Połączenie darczyńców z rodzinami, które potrzebują wsparcia.
13: W tym roku mamy ponad 20 wolontariuszy. Połowa z nich brała już udział w ogólnopolskiej akcji, ale dla pozostałych będzie to pierwsze doświadczenie. Wszyscy przed rozpoczęciem pracy muszą przejść obowiązkowe jednodniowe szkolenie, mówi Bartosz Makowski, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Lubina.
14: Teraz skupiamy się na rozmowach z instytucjami, na rozmowach z osobami, które tak naprawdę takie rodziny czy osoby potrzebujące mogą zgłosić. Te rodziny zgłaszamy, zbieramy i zaczynamy je odwiedzać. Także wrzesień i październik to będzie okres, kiedy faktycznie jesteśmy w terenie. Będziemy rozmawiali z tymi rodzinami, będziemy weryfikowali te zgłoszenia i 14 listopada to jest ta data, ten próg, w którym powstanie baza rodzin zgłoszonych.
13: W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Lubinie pomoc trafiła do 40 rodzin.
14: W tym roku ja osobiście i my jako Szlachetna Paczka chcemy skupić się bardziej na jakości niż ilości, bo faktycznie ważnym argumentem będzie postawa tej osoby potrzebującej czy rodziny, więc były przypadki i są przypadki osób, które faktycznie może nie zrobiły sobie biznesu ze Szlachetnej Paczki, natomiast czasami pojawiały się osoby, które zgłosiły się tylko i wyłącznie z chęci materialnych.
13: W przygotowanie Szlachetnej Paczki najczęściej angażują się firmy i instytucje, ale pomoc organizują także stowarzyszenia, szkoły oraz osoby prywatne. Finał tegorocznej edycji, czyli Weekend Cudów, zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Po reklamie.

0: Bryska i głos w Muzycznym Radiu w paśmie Best of, a głos i to nie jeden mówi, że zbliżamy się do godziny 17. Wtedy u nas oczywiście najnowsze notowanie Hit Planety, na które już teraz Was zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: A do godziny 17 jeszcze kilka naprawdę świetnych artystów, świetnych zespołów. Między innymi zespół Oasis, który tydzień temu sprzedał ponad 2 miliony biletów na nadchodzącą w przyszłym roku trasę. Co więcej, chęć kupna biletów aż okazało 11 milionów osób. Być może jeszcze dodadzą jakieś daty, kto wie. My w Best of polecamy największy hit grupy, Wonderwall.

0: reklama. Płytki?
1: Rokitki. Remontujesz i nie wiesz, jakie płytki wybrać? Zapraszamy Cię na dni otwarte 2 i 3 października. Nasi doradcy pomogą w wyborze, a płytki w tych dniach kupisz z rabatem do 40%. Rabat nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
5: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
4: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno listę gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
4: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
7: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
8: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
7: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
4: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Bycie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Oczywiście, że startuje, bo na zegarach już z przodu widnieje 17, więc czas na kolejne niezapomniane hit planetarne spotkanie. Marta Wojtunik, witajcie. Przed nami oczywiście najnowsze notowanie topowej 40, w której od wczoraj naprawdę sporo się pozmieniało. Więcej o tym będziemy mówić podczas trwania programu. A już teraz zatrzymamy się w naszej muzycznej poczekalni. Na dobry początek dwie propozycje prosto z niej.
0: Najnowsza lista w Polsce.
3: Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling, a następnie Kylie, Alessandro i Tide.

0: takie przebojowe nagranie, a jeszcze cały czas wspiera ławkę rezerwową na Hit Planecie. Dajcie znać, co sądzicie o tej nowości, o tym nagraniu, które jeszcze cały czas jest propozycją do listy, a my dajemy znać, że czas na krótkie przypomnienie wczorajszego notowania.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na Hit Planecie tylko taką rutynę akceptujemy. Oliwia Socha i jej nagranie z nowego debiutanckiego albumu wczoraj meldowało się na miejscu trzecim. Ale Farben i Same Old Sky, nagranie już nie na miejscu pierwszym, ale cały czas na podium. Wczoraj na miejscu drugim.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Salut, c'est Antoine Clamaron.
8: Hi, we are Icona Pop.
9: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
12: Zaglądamy na miejsce 40, czyli na sam dół Hit Planety, a tu zawsze mamy dobre informacje, bo tu dajemy Wam znać, jaka propozycja opuszcza naszą muzyczną poczekalnię i melduje się już w topowej 40. Jest to dziś piosenka Funny Feeling, a w niej Benjamin Ingrosso.
13: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
14: Jeff.

Powtarza nam się sytuacja sprzed kilku notowań. Wiktor Waligura niestety spada. Piosenka Nie umiem kochać spada aż o 4 oczka w dół na miejsce 39. To jest taka żółta lampka dla fanów tego nagrania. Jest to utwór, który jest w tendencji spadkowej, więc ma szansę niestety wypaść z hit planety. A co zrobić, żeby tak się nie stało? Wystarczy wpaść na naszą stronę muzyczneradio.pl i w zakładce hit planeta zagłosować na swój ulubiony hit. I nie tylko, też na hity, które chcecie po prostu wspierać na hit planecie. Być może jest to piosenka Leave Me Behind, utwór, który zdecydowanie wyróżnia się na hit planecie, bo jest to mocne rockowe uderzenie. To piosenka od legendarnego już zespołu Nickelback, który zasłynął między innymi z piosenki How You Remind Me. Nickelback spadają dziś aż o 9 oczek w dół. Koniecznie głosujcie na to nagranie. Ja właśnie teraz wchodzę na stronę muzycznego radia i głosuję na Leave Me Behind.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Po reklamie.
1: Hey, this is Mike from Linkin Park.
2: I'm gonna say this is Lady Punk.
3: Hello, Poland. I'm Theo.
4: I'm Adam.
5: And we're Hertz.
6: Hey, this is Hozier.
7: Hello, we are Galavant. And this is Hit Planeta on your favorite Muzyczna Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Cheat Codes i The House That We Don't Live In Anymore. Nagranie, które spada dziś aż o 24 oczka w dół z miejsca 13, które wczoraj niestety okazało się być pechową pozycją. Lecą na miejsce 37, a wy koniecznie uratujcie to nagranie od wypadnięcia z hit planety. W tekście między innymi pada słowo bittersweet. Idealnie sprawdzi się to w kontekście naszej dzisiejszej premiery, bo jest to piosenka Reasons od Lavini, utwór, który wykorzystuje sample właśnie z bardzo znanej piosenki Bittersweet Symphony od zespołu The Verve. Kontrowersyjna piosenka pod tym względem, że zespół The Verve zwrócił się do zespołu The Rolling Stones, który właśnie ten sample bardzo charakterystyczny wykorzystuje w piosence The Last Time w wersji orkiestrowej. No i zespół The Verve chciał wykorzystać do swojej kompozycji Bittersweet fragment utworu. Zespół się zgodził, menadżer się zgodził, a później jak piosenka okazała się być naprawdę wielkim hitem, to menadżer uznał, że jednak został użyty zbyt duży fragment i piosenka jest prawnie własnością The Rolling Stones. W 2019 roku jednak ta historia o plagiat ma swój, można powiedzieć, dobry finał, ponieważ Mick Jagger oddał wszelkie tantiemy zespołowi The Verve. No a my dziś oczywiście nie o latach 90., tylko o nowości. Piosenka Reasons, która również korzysta z tego sampla. I teraz tylko, czy jest to sample z The Bittersweet Symphony, czy z piosenki The Last Time.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Polecamy wam kolejną nowość, która ląduje na miejscu 36. Clean Bandit i Company.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Po reklamie.
3: Hey, this is Fly Project.
4: Hey guys, ABF Jones here.
5: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
6: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
5: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
6: Listen, vote and have fun.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

XO i Stacey, kolejny girls band debiutujący na hit Planecie. To jest nagranie polecające się dziś Wam na miejscu 34. Lecimy w górę, lecimy na miejsce 33. Tu wita się z nami polskie nagranie, a jak wiemy, polskie nagrania Wy zawsze chętnie wspieracie. To Sanach i Cichosza.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 30. Tu wita się z nami Alessandra, artystka, która kilka lat temu zdobyła wielką popularność, ponieważ reprezentowała swój kraj na konkursie Eurowizji, gdzie wystąpiła z piosenką

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 18.
0: Czas na wiadomości.
6: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy. Nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
7: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest

0: rozszerzenie systemu o szklane, małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
1: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, tego chcą obywatele.
0: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
2: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
2: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
4: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
2: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
6: A po 18:00.
5: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
5: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: Nowy numer prosto z naszej muzycznej poczekalni Nita, Tańcz i Kochaj.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, Somos it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumby. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: światu, to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

Już 15 minut po godzinie 18 zaglądamy na miejsce 28. Tu wita się z nami artystka o naprawdę wielu twarzach. Zaczynała jako idolka małych dziewczyn i można powiedzieć jeszcze nastolatek w programie Hannah Montana. Już wszyscy wiemy, o kim mowa, to Miley Cyrus. Artystka, która wielokrotnie zmieniała totalnie swój wizerunek na bardzo odważny. Później na nieco bardziej w stylu folkowego popu, a obecnie poszła w stronę takich mocnych 80 brzmień z lat 80. Podczas swojego najnowszego, już 10. albumu można właśnie zauważyć, że artystka cofnęła się, jeżeli chodzi o syntezatory i o brzmienia, ale to jest oczywiście jak najbardziej wskazane, bo jednak wszyscy tęsknimy za tymi latami 80. i za muzyką, jaka wtedy była tworzona. Miley Cyrus w swoim 10. już albumie Bass Persuades pokazuje właśnie kolejną swoją odsłonę. Poprokową to na pewno. Bass Persuades, czyli tytułowe nagranie z nowego wydawnictwa Miley, cały czas jest z nami na Hitplanecie, ale dziś wyjątkowo potrzebuje waszego wsparcia, bo spada aż 18 oczek w dół z miejsca 10 na miejsce 28.

Almost Monday i French Kiss. Żeby nazwa nie zmyliła, to jest to zespół pochodzący z Ameryki. Grają, jak słychać, świetne indie popowe kompozycje, nieco alternatywne, to na pewno coś dla fanów właśnie takiej muzyki. Jeśli tak owi słuchają teraz Muzycznego Radia, to koniecznie zachęcamy do wpadania na naszą stronę muzyczneradio.pl i na głosowanie na właśnie ten hit w zakładce Hit Planeta, bo ten utwór dziś spadał 7 oczek w dół, a moim zdaniem powinien jeszcze z nami zostać na Hit Planecie, przynajmniej powinien raz wystąpić na podium. Kto się z tym zgadza, koniecznie wpada na naszą stronę. W czasie, gdy wy głosujecie, my polecamy wam już kolejny hit na Hit Planecie. Miejsce 25. Marshmallow i Halo.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Nikt tak jak on nie potrafi połączyć soulu, R&B, popu oraz muzyki country. Teddy Swims, to on dziś pojawia się u nas w premierach. Jest to artysta, którego doskonale znacie na pewno z fali muzycznego radia, z m.in. piosenki Lose Control, która była ogromnym i w sumie nadal jest ogromnym hitem. Mamy nadzieję, że jego nadchodzący album również będzie wielkim hitem, bo piosenka, którą dziś Wam polecamy, ma właśnie zapowiadać to wydawnictwo. Na album jeszcze trochę będzie trzeba poczekać, bo ma ukazać się pod koniec stycznia, więc jeszcze trochę czasu przed nami, no ale mamy nadzieję, że z miesiąca na miesiąc Teddy Swims będzie odsłaniał coraz więcej kart z nadchodzącego wydawnictwa. Perfect Man to jest pierwszy singiel zapowiadający nową płytę. Utwór bardzo emocjonalny, pokazuje Teddy'ego Swimsa właśnie z tej mocno empatycznej, emocjonalnej, nostalgicznej strony. Perfect Man to nasza kolejna środowa premiera.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Bea i Safety Net. Utwór, który jeszcze z nami na Hitplanecie jest i zapowiada się na to, że będzie jeszcze z nami przez kilka na pewno dobrych notowań. Dziś o 13 oczek w górę leci na miejsce 23.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Dalej polecamy Wam kolejny polski utwór, który znalazł się w naszym środowym zestawieniu. Arek Łusowski, Bingo.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 19. Dawno w tak szybkim tempie nowość nie przemieszczała się na Hit Planecie wczoraj w roli nowości, a dziś już na miejscu 19. Chloe Kisha i Question of the Day.

Molly Elizabeth i Petty Crimes. Alternatywno-popowo nagranie, które wczoraj prawie wypadło z Hit Planety. Lądowało na miejscu 37, a dziś prosto o 20 oczek w górę na miejsce 17. My już teraz zbliżamy się do godziny 19. Tuż przed godziną 19 jeszcze miejsce 16, czyli Sokół i Pogwarzymy.

kawałek do reklamy. Ty się wiedziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Najnowsza inflacja 4%. Zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu. Masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
4: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
4: Wciąż

0: to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
1: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
2: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
1: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
3: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
4: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
3: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
4: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
3: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
1: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę. A po 19:00
5: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
5: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
7: Znacie ich doskonale, ale nagrania być może jeszcze aż tak dobrze nie znacie. Galantis i 1, 2, 3, 4.

twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumieni.

nasze środowe hit planetarne spotkanie trwa w najlepsze. Przed nami już pozycja 13. Zbliżamy się do najwyżej notowanej dziś 10, a przed nią na pewno Chris Van D, After the Silence, Topic i Lucky Ones oraz Lost Frequencies i Paraiso.

0: Lato już się skończyło, ale na Hitplanecie cały czas czuć jeszcze te wakacyjne, słoneczne rytmy. Lost Frequencies i Paraiso na miejscu 11.
1: Hitplaneta. To jest Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Otwieramy najwyżej notowaną dziś Dychę, a na miejscu 10 Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Utwór, który zapowiadał album Mroza, który już się ukazał. Na tym albumie wiele świetnych piosenek, które na pewno będziemy polecać Wam w muzycznym radiu. Szczególnie gorąco polecamy ten bardzo chwytliwy singiel. Miejsce 10 dziś.

0: Zbliżamy się już nieubłaganie do godziny 20, a więc to odpowiednia pora, żeby tuż przed najwyżej notowanymi hitplanetarnymi piosenkami przedstawić Wam ostatnią z naszych premier, a ta będzie na maksa tropikalna, na maksa letnia i na maksa hiszpańska. Maluma i Shakira ponownie łączą siły dwóch kolumbijskich artystów, no a efektem tej współpracy jest piosenka Agua. W piosence słychać znakomity wokal Shakiry, artystki, która obecnie na pewno jest gdzieś w Europie, ponieważ właśnie trwa jej koncertowa rezydentura w Madrycie. W Europie wystąpi tylko tam. Teraz wśród artystów stało się to naprawdę modne, żeby po prostu robić rezydentury. No i tak samo zrobiła Shakira. Występy zaczęła już we wrześniu 18, 19, 20, 25, 26 i 27 września. Aż 6 występów i czeka ją jeszcze 6 występów również w Madrycie. Zaczną się 2 października i zakończą się 11. Naprawdę to bardzo pracowity początek jesieni dla tej artystki. Fajnie, że również wydaje nową muzykę, którą polecamy Wam gorąco w Muzycznym Radiu.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: pozycji numer
1: 6. James Blunt cały czas w okolicach podium się gdzieś ukrywa, no ale jeszcze swojego debiutu na podium Hit Planety nie miał. Czekamy na to bardzo, bo ta piosenka jest naprawdę przyjemna. Taste Like Summer, miejsce 6.

Oliwia Socha i Rutyna. Kto był z nami wczoraj na Hit Planecie, ten wie, że to nagranie miało wczoraj swoje miejsce na podium. Dziś niestety to się zmieniło, ale nagranie nie leci za daleko w dół, bo na miejsce piąte. A my lecimy już teraz prosto w stronę najwyżej notowanych hitów, zaczynając od miejsca czwartego. Take That, Michael Patrick Kelly i Feel My Love. Utwór, który już naprawdę bardzo zbliża się w stronę podium. Liczymy, że już niedługo tam wyląduje. A dziś ląduje na podium na pewno Alex Warren, Emerald Eye. Jest to na miejscu trzecim. Miejsce drugie bez zmian od wczoraj, Ale Farben i Same Old Sky. I na miejscu pierwszym debiut ma dziś Ellie Goulding i For Your Entertainment, którym zakończymy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
3: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
2: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
4: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
2: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa. Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
5: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon.

0: I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
0: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
2: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
0: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
3: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
4: Muzyczne Radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: ależ mamy piękny, świadomy wieczór, około no, 19-18 stopni za oknem, lekki wiatorek i pogoda, która chyba jeszcze nie chce się pożegnać z latem, a nam w to gra i tyle, skoro za oknem tak przyjemnie, to dokładam tylko dobrą muzykę. Gigi Duck na dobry początek, po 20 Maciej Wowk. Witam, do muzyki wrócimy za około 8 minut, bo teraz...
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Dżemik rozpoczyna swoje panowanie. To muzyczne radio. Witam, dobry wieczór. Halo?
3: Mam do sprzedania przyczepę rolniczą D45, czterotonową, zadbana, garażowana i drugie głoszenie, sprzedam kantówki 8x6 3-metrowe. Informacje pod numerem telefonu 667-881-305. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy, tu Dżemik.
4: Dobry wieczór, chciałem zamienić dwie przyczepy. Jedna wywrotka, druga sztywna, co mróbka. Jedna jest z papierami i za prasę Z224 kostkującą w dobrym stanie, bo bardzo dobrym. I pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam i fajną muzykę pan puścił.
0: Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Zdrówka życzymy. Proszę bardzo, halo, halo, witamy.
5: A dobry wieczór, powrót z tej strony, to jest Zgorzelca, a ja mam do sprzedania samochód marki Seat Leon, która w produkcji 2014, od 2018, pierwszy właściciel w Polsce, cały czas na bieżąco serwisowany przez samochód to 1.6 turbo diesel z automatyczną systemem biegu.
0: Tak.
5: I wszystko pod numerem telefonu 697.
0: Tak, mam.
5: 704.
0: Tak. 3. Jeszcze raz końcówka.
5: 833.
0: 833, dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór, ja poszukuję starych części do starych motocykli oraz motocykli z okresów PRL-u. Szukam takich motocykli na przykład jak WSK, WFMK, Simpson, MZ-a. Oraz jakiś inny motocykl. Stan motocykla jest mi obojętny, może być po renowacji, może być przed renowacją, może być jakiś zapomniany w jakiejś starej stodole. I zarówno poszukuję ciągnika rolniczego typu Ursus C330 lub C360 lub coś podobnego. I mój numer telefonu 731.
0: Tak.
6: 847. 430. Dziękuję.
0: Powodzenia, do usłyszenia. Halo, halo, dobry wieczór, witam.
7: Dobry wieczór. Sprzedam przyczepę rolniczą, czterotonową, w stanie bardzo dobrym, D45. I kupię rozsiewacz nawozów RCW3. Więcej informacji pod numerem telefonu 697-741-302. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, trzymaj się.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Uwaga, uwaga, sprzątanie mieszkań, biur, apartamentów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, sprzątanie po remoncie. Telefon 570-257-117. Sprzątanie mieszkań, biur, apartamentów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, sprzątanie po remoncie. Telefon 570-257-117. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, halo?
8: Dobry wieczór, witam. Okolice Świeradowa, ja dosyć ciągu szukam pracy na budowie lub teraz przy liściach. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam pod numer telefonu 453-557-65 i oczywiście Maćku, ciebie pozdrawiam, mój zresztą radio.
0: Dziękuję, trzymaj się zdrowia, szczęścia i wszelakiej pomyślności. Kupię mieszalnik PASZ, numer telefonu 513-328-905. Kupię mieszalnik PASZ, więcej informacji pod numerem telefonu 513-328-905. Jeszcze jeden SMS, ten, który był na początku, sprzątanie mieszkań, biur, apartamentów, numer telefonu 570-257-117.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Lawinia, Reasons, muzyczne radio, kwadrans po 20. Gramy dla was.

Wygląda na to, że Music News już na linii startu, a wśród dzisiejszych zawodniczek na pierwszym planie pojawią się Sarah James i Jazzy. Powiemy Wam także o nagrodach MTV Video Music Awards, a także podamy na tacy kolejne, jakże gorące premiery. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Sarah James prezentuje nowy singiel Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki i stanowi pierwszą zapowiedź jej nadchodzącego albumu. Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości, tęsknocie i nieodwzajemnionych uczuciach do bycia zmuszonym do kochania w ukryciu. Utwór opowiada o uczuciu, którego nie można zatrzymać, mimo że potrzeba bliskości i nadzieje na zmianę wciąż pozostają silne. Szczery osobisty tekst łączy się z nowoczesnym popowym brzmieniem, pokazując Sarę w bardziej dojrzałej i świadomej artystycznie odsłonie. Polski język sprawia, że emocje w tej piosence wybrzmiewają jeszcze mocniej. Nowy singiel jest jednocześnie sygnałem kierunku, w którym rozwija się kolejny projekt Sary. Artystka stopniowo poszerza swój muzyczny świat, łącząc współczesny pop z wpływami muzyki R&B, pozostając przy tym wierna emocjonalności i charakterystycznej wokalnej ekspresji. Teraz Music News o DJ-ce i wokalistce prosto z Dublina. Po premierze potężnego bass house'owego hitu Invisible oraz My People, irlandzka gwiazda światowej sceny dance prezentuje swój najnowszy klubowy numer pochodzący z nadchodzącego debiutanckiego albumu Peace and Patience. Jazzy, bo o niej tutaj mówimy, to jedna z najbardziej ekscytujących nowych postaci elektronicznej muzyki tanecznej. Artystka powraca z nowym singlem Get the Start. Utwór jest kolejną odsłoną imponującej serii udanych premier, dzięki którym Jazzy ugruntowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek i DJ-ek współczesnej sceny dance. W nagraniu Get Started Jazzy ponownie podkręca tempo, serwując zaraźliwą mieszankę napędzających rytmów i energetycznego wokalu stworzoną z myślą o kulminacyjnych momentach klubowych nocy oraz największych festiwalowych scenach na całym świecie. Wraz z dalszym rozwojem międzynarodowej kariery Get Started otwiera kolejny rozdział w imponującym marszu Jazzy na sam szczyt. Debiutancki album irlandzkiej artystki zatytułowany Peace and Patience ukaże się 23 października. Music News. I na koniec nagrody MTV. Gala MTV Video Music Awards 2026 już za nami. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy tegorocznych triumfatorów. Madonna zdeklasowała konkurencję, zdobywając aż 7 statuetek. Najważniejsza, przyznawana za teledysk roku, powędrowała jednak w inne ręce. W tej kategorii triumfowała Taylor Swift z piosenką The Fate of Ophelia. Największy triumf podczas gali odniosła jednak bezsprzecznie wspomniana przed momentem Madonna. Ikona muzyki pop zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej najnowszej płyty Confessions 2. Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany Bring Your Love oraz odświeżoną wersję utworu Dansteria z gościnnym udziałem Charlie XCX. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji Video Music Awards w 1984 roku, opuściła ceremonię z 7 nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie 13 nominacji. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Nickelback z najnowszym singlem Make Me Love You, U2 z najnowszą piosenką Silencio i Sam Feld z nagraniem Needles Love. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Wracamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Przetargowe rozstrzygnięcia w Świdnicy, wielkie inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców Jeleniej Góry, a także sportowa lekcja historii w Sobieszowie i finał ważnej akcji charytatywnej w Lubinie.
0: Muzyczne radio.
2: 7 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Świdnicy. Urzędnicy otworzyli już zabezpieczone koperty i mają powody do zadowolenia. Najniższa ze złożonych ofert mieści się w budżecie i jest niższa niż zakładany wcześniej koszt tego zadania. Teraz miasto przystąpi do szczegółowego sprawdzenia i oceny formalnej dokumentacji.
3: Po zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Zgodnie z warunkami przetargu na realizację inwestycji przewidziano 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego obejmie kompleksową modernizację infrastruktury drogowej. W ramach zadania zaplanowano m.in. przebudowę jezdni i chodników, budowę zatok postojowych oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja ma poprawić stan techniczny ulicy, komfort jej użytkowania oraz bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych uczestników ruchu. Na realizację zadania miasto otrzymało blisko 1,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Sprawne drogi to komfort mieszkańców, ale samorządy dbają też o inne kluczowe elementy codziennego życia, w tym o czystą wodę i jej bezpieczne dostawy. Wyjątkowe i niezwykle kosztowne przedsięwzięcie trwa właśnie w zakładzie uzdatniania wody Sosnówka przy ulicy Wróblewskiego. Jeleniogórska spółka Wodnik wymienia tam systemy filtracyjne, jak podkreśla prezes spółki Katarzyna Wierska-Kuberka. Choć inwestycja pochłonie duże środki, to bezpieczeństwo mieszkańców jest bezcenne.
4: Mówimy o bezpieczeństwie dostaw wody, o czystości tej wody. Dajemy 4,5 miliona złotych na pełną modernizację wszystkich 6 filtrów na ujęciu w Sosnówce. To są filtry, które zostały wybudowane razem z Zakładem Uzdatniania Wody w 2005-2007 roku, a więc mają już 20 lat i te złoża wymagają wymiany, a filtry usprawnienia i modernizacji. Do końca kwietnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany Zakład Uzdatniania Wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
2: Czysta woda i zdrowie to podstawa, by mieć siły do aktywności fizycznej, a tej nie brakowało najmłodszym mieszkańcom regionu, którzy pobiegli, by uczcić pamięć historycznych bohaterów. Na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze Sobieszowie odbyła się kolejna edycja biegu Orląt Lwowskich. Impreza przyciągnęła wielu uczestników, a za jej organizację odpowiadał zespół placówek pozaszkolnych, Centrum Wspierania Uzdolnień. Wydarzenie wspierało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
5: Henryk Mitraszewski, wiceprezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa.
6: Powiedzmy o tym wyjątkowym biegu, bo tu każde dziecko tylko raz w życiu może w nim wziąć udział. Dlaczego?
5: Związane jest to z dziećmi, które broniły Lwowa przed Sowietami. Najmłodsze dziecko, które zginęło w obronie Lwowa, miało lat 9. Był to Janek Kukawski. Dlatego startują dzieci tylko w wieku 9 lat. A w sumie zginęło w obronie Lwowa 1421 dzieci do lat 18. I dlatego trasa tego biegu wynosi 1421 metrów.
7: Tomasz Szramik, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze. Dzieci poznają historię, bardzo chciały wziąć udział w tym biegu i przede wszystkim jest to bieg, który upamiętnia dzieci 9-letnie i ku pamięci tym dzieciom właśnie dzisiaj przyszliśmy.
6: A jak wam się podobało? Trudny bieg był?
8: Nie.
6: A co zapamiętaliście o tym biegu Orląt? Dlaczego to taki ważny bieg?
8: Bo dzieci walczyły i żeby upamiętnić.
9: Dzieci w 1921 roku walczyły.
2: Młodzi biegacze wykazali się ogromnym zaangażowaniem, podobnie jak ich rówieśnicy z Lubina, którzy swoją energię postanowili przekuć w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Zakończył się nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki w rejonie lubińskim. Najmłodszy ma 18 lat. Przed nimi teraz kolejne zadanie. Połączenie darczyńców z rodzinami, które potrzebują wsparcia.
10: W tym roku mamy ponad 20 wolontariuszy. Połowa z nich brała już udział w ogólnopolskiej akcji, ale dla pozostałych będzie to pierwsze doświadczenie. Wszyscy przed rozpoczęciem pracy muszą przejść obowiązkowe jednodniowe szkolenie, mówi Bartosz Makowski, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Lubina.
11: Teraz skupiamy się na rozmowach z instytucjami, na rozmowach z osobami, które tak naprawdę takie rodziny czy osoby potrzebujące mogą zgłosić. Te rodziny zgłaszamy, zbieramy i zaczynamy je odwiedzać. Także wrzesień i październik to będzie okres, kiedy faktycznie jesteśmy w terenie. Będziemy rozmawiali z tymi rodzinami, będziemy weryfikowali te zgłoszenia i 14 listopada to jest ta data, ten próg, w którym powstanie baza rodzin zgłoszonych.
10: W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Szlachetnej Paczki w Lubinie pomoc trafiła do 40 rodzin.
11: W tym roku ja osobiście i my jako Szlachetna Paczka chcemy skupić się bardziej na jakości niż ilości, bo faktycznie ważnym argumentem będzie postawa tej osoby potrzebującej czy rodziny.
10: W finał tegorocznej edycji, czyli Weekend Cudów, zaplanowano na 12 i 13 grudnia. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Tak jest, z wieczór z muzycznym radiem, bez pośpiechu, bez zbędnych słów. Za to z dużą dawką, porcją dobrej elektroniki, rytmu, dźwięków, także idealne pasują do tego dzisiejszego, fajnego wieczoru. No bo posłuchajmy takiego numeru jak ten, pierwszy.
0: Festiwal hitów.
1: Bare Faithless, Become One. Jak to brzmi?

Po prostu najlepsi z najlepszych. Klubowe perełki, numery, które znacie od pierwszych sekund, ale też takie kawałki jak Adam Beyer, Faithless i Come On. Przed momentem, teraz słynne sample, bo będzie coś od Dire Straits i Deep Dish.

0: Festiwal hitów.
1: Trwa nadal, moi drodzy, no i z czego wybierać, jak słyszycie. Odrobina hip-hopu, jest elektro, trochę house'u, dobrych, fajnych melodii. To wszystko wieczorową porą. Myślę, że też i jesienią, i zimą natkniecie się zawsze o tej porze w muzycznym radiu na fajny vibe. I za to kochamy muzykę elektroniczną. Niczego nie musi tłumaczyć, wchodzi beat, pojawia się melodia i nagle wieczór staje się taki fajniejszy i tyle. No to teraz Slava Dimitri. Jeden z utworów, który zasilał listę DMC w swoim czasie, to ostro. Redbox, Crazy Biza, Armin Van Buren, Zandvinda, Don Isafridu. Jejku. Ależ tu się będzie grało.

0: Festiwal hitów.
1: Jak wam się podobał delikatny trensik, to był Armin van Buuren, Love is Drug. A to za 3 minuty 21 o pełnej wiadomości, a teraz ładnie nam będzie doginać Boogie and Bounce, Crazy Biza.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
3: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie i ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak? Zmiana tego strumienia. No i ile to będzie kosztować?
2: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
4: Są to mało liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
2: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 km kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jedną

0: jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
1: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
2: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
1: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
0: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
4: Zandt & Van Doorn i Lost.

0: Festival hitów.
1: To Safri Duo i Cave, a teraz David Guetta, Kelly Rowland, Underdog Project i Gwiazd. Ciąg dalszy.

0: muzyka wszystkich pokoleń, bo tak naprawdę sample znają wszyscy ci, którzy gdzieś tam kiedyś chociaż otarli się przez moment, przez klubową muzykę, kluby, eventy, koncerty i tak dalej. To teraz jeszcze poprawimy.
1: Brooklyn Bounce and Puffendorf.
0: Razem.
1: Get together to rave all night. You better smile.

0: Festiwal hitów.
1: Ależ to brzmiało, teraz nieco ścieniujemy. Alan Walker i Faded w remiksie Tiesto, a za moment Sheila. Sheila, Dream of You, Filatov and Karas. Muzyczne radio i festiwal dźwięku.

0: są nasze rakiety wieczornych programów i Kadum festiwalu hit brzmień, no mocnych klasyków.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosty.

0: to the world of trance and progressive.
1: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
1: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
0: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
0: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 22.
1: Czas na wiadomości.
5: Po serii wycieków danych rząd uspokaja. Dane Polaków nie krążą po sieci. Atak nożem w kokpicie, załoga i pasażerowie obezwładnili pilota. Szwedzkie myśliwce będą patrolować polskie niebo w ramach współpracy NATO. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doktor i Medyk.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
5: Mówi minister Krzysztof Gawkowski. Do tej pory nie udało się ustalić, kto stoi za cyberatakami, ani do kogo trafiły dane. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał dziś awaryjnie lądować ze względu na incydent w kokpicie. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów próbował zaatakować drugiego nożem, chcąc przejąć kontrolę nad maszyną. Inni członkowie wraz z pasażerami mieli obezwładnić napastnika i pozwolić na bezpieczne lądowanie na terenie Arabii Saudyjskiej. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
7: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
5: Samolotem podróżowało łącznie około 170 osób. Tymczasem szwedzkie myśliwce wracają nad Polskę. Od października samoloty Gripen będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO i polskiego nieba. Decyzja ma związek z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej sojuszu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował Szwecji za wsparcie bezpieczeństwa Polski. Co najmniej 5 osób zginęło po ataku na autobus w Strefie Gazy. Według palestyńskiej obrony cywilnej ponad 20 osób zostało rannych, wśród nich kobiety i dzieci. Autobus miał przewozić cywilów między różnymi częściami Strefy Gazy. Izraelska armia na razie nie skomentowała tych doniesień. Od roku trwa teoretycznie zawieszenie broni, ale według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia w tym czasie Izraelczycy zabili ponad 1400 osób. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych. Poinformowali o tym przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów i prawdziwych zarobków zawodników i trenerów, a chodzi o lata 2009-18. Klubowi grozi kara, włącznie z wyrzuceniem z ligi. Kibice są zdruzgotani.
8: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
5: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich, a także wygrał Ligę Mistrzów 3 lata temu.
1: Były wiadomości. Muzyczne radio.

właśnie, za to lubimy tą muzykę. Za wspomnienia, klasyczny beat, rytm. Do pośpiewania chyba dla każdego, kto pamięta. Na przykład Happy Children czy Dolce Vita. 27 minut po 22, tu Muzyczne Radio w strefie. Muzyka błyszczących parkietów. Dobre wokale, no, fajne refreny, proste, niezależne. A wszystko to w programie Strefa 79. Witamy i zapraszamy. I bardzo gorąco Angelikę pozdrawiamy, bo Angela czeka na Roxette, ten numer. Angela, dla ciebie

Kto nie pamięta Armia Flowers? Myślę, że większość z nas jak najbardziej. No to Kamila się urwała na chwilę i zagra jeden utwór. A tu znowu Italusy nam wjeżdżają, ale część są bezczelni. No ale po

Donna Summer pokazała, że muzyka taneczna może być jednocześnie no, przebojowa, odważna i technologicznie nowoczesna. Miała swój blask, ale Donna miała coś więcej. Głos potrafił wpisać się w historię muzyki tanecznej. A teraz coś dla fanów. Depeche Mode.

0: Muzyczne radio. Strefa 79.
1: No mam nadzieję, że Piotr zaszalał przez mów. Criminal. No teraz Radio Nut.

delikatnie zahaczamy już o czas marzeń, to El Pasador dla tych, którzy no jakoś tak z różnych przyczyn nie mogą układać się do snu, to im jeszcze pociśniemy jeden kawałek, który pobudza i wywołuje wspomnienia.